Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Kukon, Jonatan, wow, ty masz. Ty masz, a ja spełnię twoje marzenia. Przez szyję.
1: Wszystkie?
0: Absolutnie, Asia, absolutnie.
1: Wiesz, że ta lista jest nieskończona.
0: Wiem, ale do 9.15 mamy odpowiedzi, a dużo czasu.
1: Dzień dobry, w poniedziałek zaczynamy ostatni tydzień szkoły.
0: Tak, niech będzie wesoło w każdym pokoju, jak w pokoju nauczycielskim.

0: kategorii nowości zawsze wiemy, co robimy. Podrzucamy wam najlepsze także o poranku. Moonlight i Fordo.
1: Mam coś z kategorii nowości i nie wszyscy wiedzą, co oni robią, chociaż wielu się domyśla. Janusz Palikot ma nową dziewczynę.
0: Nowy tydzień, nowa miłość.
1: Tak, do wielkich osiągnięć pana Janusza typu 200 milionów długów dołącza Rebekka o 30 lat od pana Janusza młodsza.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak podobno do niej zagadał, jak pięknie pykło, a potem...

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Najwięcej wiadomości z regionu. Żebyście od rana byli dobrze poinformowani, będą za chwilę o 6 w RMF Max.
1: Właśnie się rozpoczął ostatni tydzień szkoły w tym roku szkolnym. Już się odpalili wakacyjni maruderzy.
0: O matko.
1: Że takie drogie te wakacje w Polsce.
0: O matko. A to wszystko przez was jest.
1: Przepraszam?
0: Tak, ta drożyzna wakacyjna jest przez was, bo zaczęło się od zwykłej uprzejmości. Drogie panie. No a potem drogie wszystko.
1: Jeżeli macie ochotę na garść informacji w pigułce, no to dobrze trafiliście. W RMF Max czas na flesz, Anna Łopuszańska. To są najważniejsze, sprawdzone informacje w skrócie tylko u nas, tylko w RMF Max. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii zakończona. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił je bardzo dobrze. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Treść nie jest jawna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla jednak, że celem jest zapewnienie, że Iran nie uzyska broni atomowej. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Chodzi o monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Szykują się zmiany w prawach konsumentów, a chodzi o ochronę przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Zyskamy dodatkowy rok rękojmi, jeśli zdecydujemy się na naprawę produktu.
3: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
1: O tym wszystkim Igor Skrzypek. To na razie projekt. Rząd ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca. Sopot tymczasem przeżywa turystyczne oblężenie. Pogoda w weekend była wręcz idealna na polskie morze. W ogóle pogoda w ten weekend była dobra na to, żeby gdzieś wyjechać, szczególnie nad wodę. Obłożenie wyniosło niemal 100%.
4: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje, czy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
1: Mówił Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiał z nim Stanisław Pawłowski. Tymczasem, no tak jak wspomnieliśmy, jest coraz cieplej, a my chętniej korzystamy ze słońca. No i świetnie, ale specjaliści zachęcają, by do tematu opalania na przykład podchodzić z głową. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich 2 dekadach się podwoiła. Polecamy też skorzystać z dermatoskopu. Warto badać zmiany skórne.
5: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy. Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
1: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Z kolejną dawką aktualnych informacji, oczywiście sprawdzonych, wracamy do was punktualnie o godzinie 7:00. Bądźcie z nami.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: będzie tęcza, mówię wam, nawet jeżeli teraz za waszymi oknami zaczęło tak jak u nas trochę padać. Spokojnie, będzie tęcza, fajny poniedziałek, 16 minut po 6 i jest z wami RMF Max.
1: No i jest też problem z truskawkami. I to taki prawdziwy problem. No ale co, o Boże, to jest ważna narodowa sprawa. Truskawka naszym polskim dobrem.
0: Milion dla lekarza to jest ważna sprawa, a nie truskawka. No.
1: Truskawki są ważniejsze o tej porze roku. Umówmy się, miejmy swoje właściwe priorytety. Truskawki ludziom rozpadają się w rękach, wyobraźcie sobie.
0: Bo źle z nich korzystają. Trzeba po prostu wbijać w nie rurkę, słomkę i tak... No widzisz, całe życie robiłaś to źle. 17 po 6.
1: Dzięki. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk!
7: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
10: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
11: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
12: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
17: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
18: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
19: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
18: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
19: Do kiedy?
18: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
20: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
21: I po reklamie.

0: Lambery w RMF Max, pół do siódmej w poniedziałek.
1: Och tak, i dzień znowu będzie gorący i pogoda znowu będzie szalona.
0: Będzie.
1: I przychodzą nam z pomocą eksperci. Eksperci już wiedzą, kiedy trzeba otwierać okna w mieszkaniu, by mimo gorąca za oknem, w środku była szansa na przyjemniejszy chłodek.
0: Chłodek i świeże, dobre powietrze, bo wow, to też jest ważne. Otwieramy okna, według ekspertów, między 6 a 7 rano, czyli teraz, albo 21-22 wieczorem, tak na pół godziny.
1: Naprawdę?
0: Chyba że w nocy jest chłodno, to wtedy sobie można zostawić na noc.
1: I to działa, tylko że trzeba pamiętać o otwarciu także lodówki. I nie, i nie zamykaniu, wiadomo, nie?
2: Tak. Let's go. Sounds good. Real good.

0: granie na pianinku o 6.40 samymi tylko palcami jest przereklamowane. Dlatego bałsa używa do tego nosa. To czujecie to, prawda? Czujecie to. To był bałsa i jego najbardziej muzykalny nos. 19 minut i godzina 7. Wiecie, że zaczęło się lato, to się czuje, prawda?
1: Prawda, ale ja chciałam powiedzieć, że od dzisiaj dni będą krótsze.
0: Nie chciałaś tego powiedzieć. Przepraszam, zapewniam was, ona w ogóle tego nie chciała. Ta lepsza Asia zaraz przyjdzie. To już... Cześć, ta Asia, cześć.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
5: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen. 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone? Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie. To gdzie mam jechać? Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: I po reklamie.

0: Będzie super poniedziałek, uda się w nim wszystko, bo od rana gramy disco w RMF Max.
1: Wierzę ci.
0: 9 minut, słusznie, Asia Meus, Irek Jakubek, ludzie wielkiej wiary, 9 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Naukowcy w końcu wiedzą, co zrobić, żeby się skutecznie odchudzić. Są dwa składniki kluczowe do sukcesu i jak się je zastosuje, to na pewno się uda.
0: Niedziela handlowa, to nie handlowa, przepraszam. Nic sobie nie kupisz, masz pustą lodóweczkę, łatwiej się odchudzać.
1: Nie. Aha. Chodzi o elastyczność i personalizację w doborze programu żywieniowego.
0: Wow, czyli pudełka. Dlatego ci, co mają inne pudełka niż te, co sobie zamówiłaś, nigdy nie narzekają, że ktoś im zjadł pudełka, bo to jest właśnie efekt diety, która ma działać. Nie wyżerać komuś pudeł, pamiętajcie. Bo personalizacja jest najważniejsza.

0: Mamy wam jedyne właściwe tempo, żeby dobrze zacząć poniedziałek. Przed siódmą już jest.
1: Jest dwa słowa, których nie lubię. Tempo i poniedziałek.
0: Sorry. Ale to jest dobre tempo na dobry poniedziałek.
1: Idealne. 4 minuty i godzina siódma. Utrudnienia na Krajowej 74. Pozdro świętokrzyskie. Trzymajcie się także na Opolszczyźnie, bo tu problemy na A4, a gdzie największe poranne korki? O tym między innymi we Fleszu. Za parę chwil bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: To chyba pora już na garść informacji w pigułce, tylko w RMF Max. Czas na flash. Anna Łopuszańska. Dzień dobry, minęła siódma. No i od razu kierowców za czwórki ostrzegamy przed utrudnieniami, bo w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędzi-Wojowic na odcinku między węzłami Opole Zachód-Brzeg ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Policja kieruje na objazdy. Na węźle Opole Zachód trzeba zjechać na krajową 46, a następnie 94 dojedziecie do węzła Brzeg. I to nie koniec, bo stoi też krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu osobówki z ciężarówką objazd prowadzi przez Smyków.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A przez Polskę w ten weekend przetoczyła się burzowa fala. W niedzielę strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1600 razy. Na Pomorzu Zachodnim wiatr powalił drzewo na szkołę i zerwał dach jednego z budynków. Najwięcej pracy służby miały w rejonie Poznania. Tam interweniowano ponad 300 razy. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia wyjeżdżali po ponad 100 razy. A strażacy byli wzywani głównie do usuwania powalonych drzew i zalanych piwnic. IMGW ostrzega, dziś też może zagrzmieć, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. No i z przytupem zaczęło się to kalendarzowe lato. Wczoraj termometry miejscami wskazywały ponad 30. Dziś 22 stopnie na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie kraju. A z falą upałów mierzą się teraz także mieszkańcy Francji. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia obowiązywać będzie dziś prawie w połowie regionów. Możliwe, że na termometrach pojawi się nawet 40.
2: Całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach. Kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu.
1: Tyle Marek Gładysz, a teraz czas już na mistrzowski flesz sportowy. Koniecznie bądźcie z nami tuż po tym prognoza pogody. To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Belgia-Iran w meczu drugiej kolejki grupy G. Identyczny wynik w spotkaniu Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Koncertowo spisali się Egipcjanie, którzy pokonali Nową Zelandię aż 3-1. To ich pierwsze zwycięstwo w historii występów na Mistrzostwach Świata. To teraz z piłkarskich boisk. Na moment jeszcze przenosimy się na siatkarski parkiet. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów biało-czerwone przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3. Trzeci turniej biało-czerwone rozegrają w lipcu w japońskiej Osace. Więcej sportu oczywiście za godzinę. Koniecznie z nami bądźcie. Piękny weekend za nami, ale czy równie piękny poniedziałek? Niestety chyba nie możemy tego tak do końca powiedzieć, chociaż będą takie regiony, jak na przykład północ, zachód i centrum Polski. Tam będzie najwięcej rozpogodzeń i tam też nie powinno być jakichś takich solidnych opadów deszczu. One mogą się pojawiać początkowo w środkowej części kraju, jeszcze gdzieś tam do południa, ale później ten deszcz ustąpi i znów zrobi się pięknie. Natomiast już na południu i południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie i tam może pokropić.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: I zaczęło się lato. W pogodzie, nie tylko w pogodzie. Lato na maksa. Na maksa mamy dla was nagrody, przyjemności, poranne obfitości w poniedziałek, bo tak, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do tego 300. Do wygrania już za parę chwil. Bądźcie blisko. 5 po 7.

0: Zakochany Pitbull i Chris Brown, tak samo zakochany w RMF Max, 12 prawie minut po siódmej.
1: Witajcie o poranku, to jest RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, będziecie na bieżąco i do tego będziecie mieli dużo dobrej porannej energii, od tego nas macie.
0: A jak już jesteście przy śniadanku, to temat, którym warto wiedzieć, zwłaszcza warto, żeby dzieci to wiedziały.
1: Tak?
0: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia.
1: 500?
0: Troszkę
1: plus?
0: Mniej, ale niedużo.
1: 800 plus?
0: 371 tysięcy złotych.
1: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
0: a potem zwrot.
1: Przytulaski dla wszystkich bąbelków. Dla was Dawid Podsiadło.

0: sorry, papi, to będzie jutro, bo Dzień Ojca, także szykujcie się.
1: Jutro Dzień Ojca,
0: jutro,
1: matko.
0: No matko, żebyś wiedziała, jutro Dzień Ojca, matko.
1: To dobrze, że przypomniałeś, ojcze, dzięki.
0: Od tego masz, mnie możesz mówić nawet ojcze nasz, jak chcesz. 22 minuty, przytulam wszystkich o poranku. 22 minuty po godzinie 7. My, RMF Max, dajemy wam co chcecie, tylko napiszcie, na czym wam dzisiaj najbardziej zależy.
1: Dokładnie, napiszcie nam, co byście chcieli, jakbyście tak mogli to dostać, a my wam to damy, załatwimy, tylko SMS-owo pod 3001 trzeba to nazwać i napisać i nam tutaj wysłać.
0: Pewnie. Na początek SMS-y dajemy takie bez dodatkowych opłat.
2: Max.
0: Czyli piszesz, czego chcesz, a my spróbujemy to zorganizować. 3001, 22 minuty po 7.
2: Reklama. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780 175 870.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zeko Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: I po reklamie.

0: Lewa lampa i zderzak.
1: Ryż z truskawkami.
0: O, albo balsam na poparzone od opalania plecy i karczycho.
1: Bo wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy więcej spokoju.
0: Tak, takie macie pragnienia. W poniedziałek o 7.33 od RMF Max macie to, czego chcecie. Cześć Patrycja, siemano rano.
2: Cześć.
0: No czego Patka najbardziej dzisiaj potrzebuje w ten poniedziałeczek?
2: A ja chcę już jechać na wakacje.
0: No, proszę bardzo, witaj w naszym wakacyjnym klubie. Zapraszamy cię do zabawy, dzięki której małe wakacje będziesz sobie mogła zrobić już dzisiaj. Zjeść to, co zwykle jesz na wakacjach, wypić to, co zwykle na wakacjach pijesz, bo 300 nadprogramowo już są na twoim koncie. Teraz ważne, by ich nie stracić.
1: To się nazywa piłkarz czy i będziemy cię pytać o to, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz, czy może coś innego lub ktoś inny. A dzisiaj na mundialowych boiskach Irak w meczu z Francją.
0: Francją, więc na murawę wbiega Akam Hasham, Akam Hasham. Na trybunach jego liczna rodzina, jest tam jego trzecia żona i pięcioro dzieci. Akam Hasham, Akam Hasham, Akam Hasham i go!
1: Akam Hasham, Patrycja, to piłkarz czy może miasto w Iraku?
0: Aha, piłkarz czy miasto? No, Akam Hasham, Akam Hasham?
1: Piłkarz! Brawo! Dobra, teraz wybiega drugi zawodnik Iraku, Shako Mako,
0: to jest czarodziej murawy, 19-letnia nadzieja irakijskiej kadry. Shako Mako, efektywny dribbling w polu karnym. Shako Mako, go!
1: Shako Mako, to jest piłkarz, czy może irakijskie co tam?
0: Co tam, Shako Mako? Piłkarz czy?
1: Patrycja, szybko!
2: Czy
0: to drugie? Co tam? Shako Mako, Patka.
1: Obronione 300, trzecie pytanie.
0: Na boisku pojawia się ulubieniec damskiej części publiczności. Yalla Habibi. Po ostatniej kontuzji powraca do składu. Yalla Habibi, go!
1: Yalla Habibi, to piłkarz, czy może naprzód kochanie?
0: Naprzód kochanie!
1: Yalla Habibi! Pati.
2: Trudne.
0: No.
2: Piłkarz.
0: Yalla Habibi, być może na wakacjach usłyszysz
1: 200 zł mamy dla ciebie, Patka, brawo ty.
0: Wydaje.

0: Najlepsze numery na poranną trasę. 19 minut przed godziną 8. Macie je u nas tu w RMF Max.
1: Mózg nas oszukuje, słuchajcie.
0: Ciebie też?
1: Też.
0: No, wiedziałem.
1: Tym razem chodzi o zdjęcia wysokokalorycznego jedzenia, czyli tego, co lubimy, a niekoniecznie powinniśmy. Mm-hmm. Otóż wydaje nam się, że patrzymy na te zdjęcia dłużej, niż patrzymy na nie w rzeczywistości.
0: Wow, ja tak mam, jak idę ulicą, wiesz, jak mi się wydaje, że naprawdę dobrze wyglądam,
1: no,
0: to wydaje mi się, że wszyscy na mnie patrzą tak w zwolnionym tempie.
1: Masz rację, wydaje ci się.
0: Trochę dłużej, no wiedziałem, trochę dłużej niż w rzeczywistości. No pójdę sobie na burgera, popatrzę dłużej niż mi się wydaje.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
7: Winda nie działa.
6: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
7: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
8: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
17: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
18: I po reklamie.

0: Rewelacja, Trifty Mikolas w RMF Max. A dzisiaj u nas będzie trochę tak jak w tej piosence. Wielkie emocje, gra o najwyższe stawki i jeszcze większa szansa na 25 tysięcy złotych.
1: Najbardziej opłacalna okazja tego poranka jest właśnie w tym momencie, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie razy 1270.
0: Jeden SMS o treści Max na 7327 i macie 1270 więcej szans na grę o 25 tysięcy złotych.
1: I jakbyście tego nie liczyli, od której strony nie próbowali sprawdzić, to po prostu się wam opłaca.
0: Właśnie teraz wysłać SMS o treści MAX na 7327. Jesteście w grze o 25 tysięcy.

0: Będą ostrzeżenia pogodowe, dla których województw dzisiaj burzowe, gradowe alerty. O tym we Fleszu za 4 minuty o 8.
1: Będzie też oczywiście mistrzowski flesz sportowy i mecz na szczycie Irak-Francja dzisiaj.
0: Jala, habibi. Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu.
17: Najlepszy program do słuchania w pracy.
13: W tygodniu od 9 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
20: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
21: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Max,
1: jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce tylko dla Was. Teraz we Fleszu Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. IMGW ostrzega, dziś znów może zagrzmieć. Tym razem w południowo-wschodniej Polsce, głównie w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska-Białej i Rybnika. A wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1600 razy. Najwięcej, bo ponad 300 zgłoszeń odnotowano w rejonie Poznania.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Możliwe, że dziś zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawy. Warszawskiego Szpitala Południowego. Poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego. To placówka, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką. Koordynator SOR-u w placówce, 28-letni lekarz oraz były już radny koalicji, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 złotych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Cena ropy w dół, baryłka stoi teraz w przedziale od 75 do 78 dolarów. Rokowania powinny być dobre, ale eksperci ostrzegają, że choć żegluga wraca do normy, no to wydobycie surowca jeszcze nie.
2: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
1: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Tymczasem w weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Benzyna 95. Jutro może podrożać o kilka groszy za litr. Ceny oleju napędowego pozostają nietknięte. A poza granicami naszego kraju duży postęp w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów. Powołano między innymi 3 specjalistyczne zespoły. I na koniec jeszcze informacja dla zmotoryzowanych. Jest korek w rejonie węzła Poznań-Krzesiny. To na skrzyżowaniu A2 z S11. Powodem jest remont węzła. Na problemy natkniecie się na A2 w stronę Warszawy i na S11 w kierunku Poznania.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Ależ to był mecz, piękne zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii, która ograła Arabię Saudyjską 4-0. Celem był powrót do tego uczucia zwycięstwa, co oczywiście wymagało poprawy względem poprzedniego meczu, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że musimy dalej się rozwijać. Również teraz zachowamy samokrytyczne podejście. Wierzymy, że musimy stale robić postępy, jeśli chcemy osiągnąć to, do czego dążymy. Podsumował trener Luis de la Fuente, a bezbramkowy remis w starciu Belgii z Iranem i 2-2 w meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Egipt natomiast pokonał 3-1 Nową Zelandię.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Na pogodowej mapie mamy dziś taki rozstrzał, ponieważ połowa Polski będzie się cieszyła z rozpogodzeń. Te spodziewane są głównie na północy, zachodzie i w centrum Polski. Początkowo rzeczywiście w środkowej części kraju może jeszcze przelotnie popadać, ale później zrobi się pięknie. Na południu i południowym wschodzie natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się opady. No lokalnie mogą również pojawić się też burze. Ciśnienie ma rosnąć, więc akurat kawę możecie sobie darować.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Park rozrywki, świetna sprawa. Dla 4 osób jeszcze lepiej, ale park rozrywki z takim naprawdę mega fajną strefą wodnych atrakcji, to już robi wrażenie. Grajcie o takie prezenty w tej godzinie w RMF Max, 4:30 po 8.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Witajcie w klubie I Like It. To Enrique Iglesias, to RMF Max. 11 minut po godzinie 8.
1: Uwaga, będzie nowość. No. Sztuczna inteligencja powie ci, czy twoje jedzenie jest świeże i nadaje się do zjedzenia, czy może już nie powinieneś go dotykać.
0: Taki AI-owy książulo.
1: I to powie ci, zanim będziesz w stanie zobaczyć nieświeżość jedzenia okiem albo poczuć ją smakiem. Zbliżasz telefon i ona ci mówi.
0: Tylko trzeba tego AI-a nauczyć jeszcze, że jak popatrzę sobie ten AI, sięgam po telefon, popatrzę sobie ten AI okiem mojego telefonu na moją dzisiejszą zupę,
1: tak,
0: to żeby mnie nie ostrzegał przed dzisiejszą pomidorową zrobioną z sobotniego rosołku, nie?
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Jeszcze sobie tego przy obiedzie nie śpiewałem dzisiaj na drobie.

0: Run, run, river, David Guetta, Logistic Figure, WRMF Max.
1: Tańczcie z nami tę Belgijkę, zwłaszcza, że Belgijki kibicujące swojej narodowej reprezentacji niepocieszone, Belgia, Iran 0-0.
0: No w ogóle Belgii się jakoś na razie tak nie układa za szczególnie ten mundial.
1: A teraz 4-0. Cztery wejścióweczki możesz mieć do parku rozrywki jak najbardziej, a teraz masz na przykład 0 wejścióweczek.
0: I to się może zmienić w międzyczasie, tylko odpal telefon, nagraj głosówkę i wyślij ją na Messengera RMF Max.
1: Dzisiaj, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba być odgłosem pierwszego dnia lata.
0: I absolutnie nie ograniczajcie swojej wyobraźni, to może brzmieć naprawdę jak wszystko. Nagrajcie to i wyślijcie nam na Messengerze.
1: Ja, godzianka chociaż mała. Na potencję doskonała.
0: Tego nie znałam.
1: A widzisz, bo to nie, na twojej plaży tego nie śpiewają. 22 po 8. Niech Messenger RMF Max pójdzie w ruch.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
17: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
16: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce.
2: Tak tylko przypominamy, dwie po pół do dziewiątej, że lato się już zaczęło. Z tej okazji, żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie RMF Max, trzeba być odgłosem lata.
3: Lody, lody, samo zdrowie. Nie spróbujesz, się nie dowiesz.
4: O czym przekonuje Basia? Tak, Basia spróbowała, Basia. I już wie.
2: Basia, Mateusz jest dobry w odgłosy, zwłaszcza w odgłosy wakacyjnego remontu. Wiertara. Młotek.
4: Szlifierka.
2: Widzisz, poszły gładzie. A teraz gładziutko do Energylandii z trójką swoich przyjaciół wybierze się
4: Magdalena.
5: Wręczę ci krem z filtrem, byś plecki mi posmarował. Żartowałam, bo do pracy zasuwam.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Dobrze wiemy, czego wam potrzeba, żeby dobrze rozpocząć poniedziałek. Asia, Irek, Body Talk. I to wszystko dostarcza RMF Max prosto do waszego głośnika.
1: Eksperci wypowiedzieli się w sprawie cen paliw. Może się okazać, mówią eksperci, może się okazać, że to będą spokojne wakacje.
0: Bardzo mi się podoba ta wypowiedź.
1: Niekoniecznie. Bo spokojnie w samochodzie masz tylko wtedy, jak nigdzie nie jedziesz. Auto stoi w garażu. RMF Max.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.
4: Tu jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Właśnie tak ma wyglądać. Tak ma wyglądać poniedziałek w pracy. Takie bam, barim, bam, biram, bam, baram, bam. I jakoś to zleci. Macie RMF Max, jest trochę łatwiej. 10 minut i 9.
1: Będzie jeszcze łatwiej, jak sobie pomyślicie o borówkach, jagodach leśnych. Tych takich, co tak brudzą fajnie na fioletowo.
2: Fioletowe, no.
1: One już są. 50 zł za taki duży litrowy słoik. Mniej więcej tyle kosztują, a zależność jest taka, że im bliżej miasta, tym jest drożej.
0: Drożej, no to po pierwsze, im bliżej miasta, tym drożej, ale im bliżej miasta, tym te leśne jagody są zimniejsze. Bo w samym mieście są już tak zimne, że kupisz tylko mrożone. Czasem zawinięte w ciasto i to są pierogi z jagodami. A to jest nowa wletka. Pokochacie od razu.

0: 25 tysięcy złotych na start lata. Mamy dla was tu w RMF Max.
1: To się nazywa pobudzacz lepszy niż poranna kawka. 5 minut do 9 na www.rmfmax.pl właśnie wjechały super bonusy, dzięki którym jeszcze łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych. Sprawdźcie to www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: To pewne, niskie ceny są...

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.
12: Jest 9:00, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urpański. Zaczynamy. Strażacy mają za sobą ciężki weekend. Tylko wczoraj byli wzywani ponad 1600 razy przez nasz kraj. Przetoczyła się fala burz. Najwięcej wezwań odnotowano w Wielkopolsce.
13: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
12: Tyle Michał Dobrołowicz. Ma dziś alerty obowiązują w południowo-wschodniej Polsce. Może zagrzmieć w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika.
10: To jest RMF Max.
12: Z kolei na Kujawach i Pomorzu w związku z niespokojną pogodą odnotowano ponad 120 interwencji, informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. To przede wszystkim zalane posesje i ulica, a także powalone konary i drzewa, które blokowały przejazd. Strażacy najwięcej pracy mieli w powiatach świeckim, sępoleńskim i tucholskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A dziś aura się zdecydowanie uspokoi. I nasz region bez pogodowych alertów. Jeszcze krótko o temperaturze. Będzie gorąco, choć już nie upalnie. Na kujawsko-pomorskich termometrach nieco poniżej 30 stopni. Więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Szybko zmieniamy temat. Centrum Onkologii w Bydgoszczy szykuje ogromną inwestycję. Chodzi o budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Na jakim etapie są przygotowania do ogłoszenia przetargu? W porę porannym fleszu. Pytamy o to profesora Janusza Kowalewskiego, dyrektora Centrum Onkologii.
9: W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań, sprawdzania całego projektu, żeby można było ogłosić przetarg na zasadzie, która firma podejmie się realizacji tej inwestycji i za jaki będzie tego koszt.
12: Z szacunków wynika, że inwestycja może pochłonąć nawet 600 milionów złotych. Jej częścią będzie też budowa wielopoziomowego parkingu i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku i potrwają do czerwca 2029. Burmistrz Janikowa z absolutorium za ubiegły rok. Jest to jedno z najważniejszych corocznych rozstrzygnięć Rady Gminy. Oznacza potwierdzenie, że budżet został wykonany prawidłowo.
14: Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować.
12: Twierdzi burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Aktualnie w Janikowie powstaje m.in. żłobek. Budowa zakończy się w połowie wakacji. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Duży pożar na terenie zakładu przy ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie hala, trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje już blisko 30 zastępów strażaków. Do tego tematu będziemy wracać.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
12: Dziś będzie gorąco, temperatura w naszym regionie mocno zbliży się do 30 stopni. Poza tym słońca nie powinno zabraknąć, od czasu do czasu pokaże się więcej chmur, ale padać nie powinno. Na terenie Kujaw i Pomorza nie obowiązują pogodowe alerty. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie dość stabilne, a warunki biometeorologiczne są korzystne. W nocy pogodniej, powyżej 10 na skali, jutro słonecznie, a na bydgoskich, włocławskich i nowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
15: Pozytywne dźwięki od ręki. Taką mamy zasadę w poranku RMF Max. Przez cały dzień również.
16: Róbcie sobie teraz turururururu i poniedziałek przejedzie w dobrym tempie, a jutro Dzień Ojca.
15: Dzień Ojca. Pozdro dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że w przyszłym roku to będzie ich święto.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Ostatni poniedziałek. Jak to brzmi w ogóle? Ostatni poniedziałek przed rozpoczęciem wakacji, takich już oficjalnie, to jest właśnie dzisiaj, to jest właśnie ten dzień, więc właśnie z takim podejściem trzeba zacząć ten tydzień. Siemano, hej, cześć, to jest Byle do obiadu, to jest RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy i Filip Kliber z wami. Przeżyjemy razem ten ostatni poniedziałek. Kiedyś była ostatnia niedziela, teraz jest ostatni poniedziałek przed wakacjami. To już oficjalnie.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
4: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
20: Włocławek 89,2 FM.

Jeżeli chodzi o hity na maksa, to bardzo proszę, gramy wam takie wakacyjne bęgery, dzięki którym już teraz poczujecie się, jakby było lato na pełnej. To Gordo i Loco Loco w RMF Max Włocławek. No właśnie, zaraz wakacje, tak wiadomo, już naprawdę na poważnie, zaraz temperatury będą jeszcze wyższe, ja wiem, tak. Najbardziej aktualna prognoza pogody oczywiście w RMF Max za chwilę się pojawi, ale to, że zbliża się lato i to, że jest ciepło, to oznacza też przy okazji, że wyciągamy, odkurzamy motocykle, które już od jakiegoś czasu przecież po drogach jeżdżą. Motocyklista szuka żony. I to nie jest akurat moje zdanie, tylko to jest fanpage, który właśnie teraz ogłasza nie tylko szukanie żony, ale ekipy do jazdy na motocyklach. Więc jeżeli chciałbyś na przykład kogoś poznać, kto również jeździ na motocyklu, jeżeli chciałbyś pojeździć albo w ekipie, albo na przykład z plecakiem, albo chciałbyś po prostu zajawić się na motocykle jeszcze bardziej, to zajrzyj, ponieważ będzie mapa dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Będą w Inowrocławiu, będą w Bydgoszczy, będą w Toruniu, będą we Włocławku, będą na wielu punktach i możesz też swój punkt dopisać. Także zajrzyj na fanpage, jeżeli szukasz motoekipy. A jeżeli szukasz dobrych hitów, to trafiłeś w najlepsze możliwe miejsce. To już teraz Teddy Swims.

0: RMF Max przenosi was na wakacje. Przenosi was nie tylko muzycznie, bo to bardzo wakacyjna propozycja Moving to the Sun, ale przenosimy was na wakacje tak naprawdę, tak na serio. Razy 999. Pomnożę każdego SMS-a, ale pomnożę go tylko teraz, więc nie zastanawiaj się. Teraz wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max na 7327, bo w ten sposób wchodzisz do gry o 25 tysięcy złotych. Jak chcesz więcej bonusów, no to proszę bardzo, wejdź na rmfmax.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Możesz tam wysłać nawet cały swój blog, więc wyślij teraz SMS-a Max na 7327, żeby zagrać o 25 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość, klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
10: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
11: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
12: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Beko Days w RTV EuraGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Dziś będzie gorąco, temperatura w naszym regionie mocno zbliży się do 30 stopni. Poza tym słońca nie powinno zabraknąć, od czasu do czasu pokaże się więcej chmur, ale padać nie powinno. Na terenie Kujaw i Pomorza nie obowiązują pogodowe alerty. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie dość stabilne, a warunki biometeorologiczne są korzystne. W nocy pogodniej, powyżej 10 na skali, jutro słonecznie, a na bydgoskich, włocławskich i nowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
19: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

0: znowu powiesz.
1: Polskie bęgery też dobrze wjeżdżają w pracy, co jeszcze przed 10:00 Sobel, Francis i Dims z numerem Kochasz w RMF Max Włocławek. Przeglądam sobie fejsa włocławskiego i widzę, że pojawiają się bąble i pojawiają się zdjęcia właśnie tych bąbli. I to wcale nie chodzi o to, że pojawiły się jakieś oparzenia, tylko pojawiły się bąble na chodniku na stopniu we Włocławku. To są takie wybrzuszenia, które naprawdę uniemożliwiają jazdę na rowerze, trochę mogą masować stopy, jak akurat po tym chodzicie, ale umówmy się, chodnik z natury jest prosty, jest płaski i taki właśnie powinien być także chodnik na stopniu we Włocławku. Pojawiają się także pytania, skąd się te bąble mogły wziąć na chodniku? A moim zdaniem to po prostu jeden budowlaniec do drugiego budowlańca powiedział, że przypilnuj mi tego betonu, tylko żeby tak nie wykipiał. No a on właśnie nie popilnował.

0: speed.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marek, szefowa Cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Potężny pożar we Włocławku. Płonie magazyn z chemikaliami przy ulicy Barskiej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Obiekt opuściło kilkudziesięciu pacjentów i personel medyczny.
17: No, jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
16: To był Stanisław Pawłowski.
18: To jest RMF Max.
16: Blisko 7 milionów złotych to wartość sprzętu, jaki trafił do ratowników wodnych z naszego województwa. Na co konkretnie poszła ta kasa? O tym Monika Jędrzejewska.
0: głównie zakup samochodów, kładów, kajaków, defibrylatorów i łodzi dla ratowników wodnych z naszego województwa. WOPR-owcy z Bydgoszczy otrzymali m.in. samochód terenowy, łódź motorową, drona z kamerą termowizyjną, agregat prądotwórczy oraz mniejszy sprzęt ratunkowy i do pracy w wodzie. Łączna wartość zakupów to 500 000 zł. Dodam, że w tym roku zespoły ratownicze zrzeszone w strukturach WOPR-u będą dbać o bezpieczeństwo na kąpieliskach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, nad Zalewem Koronowskim, a także w Żninie, Brodnicy, Tucholi, Solcu Kujawskim i w Ciechocinku.
16: Wymienia nasza reporterka. We Fresh o 10:00 kryminalna sprawa. Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków. Zatrzymano łącznie 4 osoby. O szczegółach Piotr Bułakowski.
19: We wspomnianych miejscach produkowano tzw. kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuany i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
16: Na moment zaglądamy do Kruszwicy. Przy Mysiej Wieży odsłonięto kolejną figurkę, która wzbogaciła miejski szlak myszek. Tym razem to mysz rycerz. To postać nawiązująca do historycznego dziedzictwa regionu i szlaku piastowskiego. Kulturalnie pod chmurką to wakacyjny cykl filmowy przygotowany przez Teatr Imprezaryjny we Włocławku. W tegorocznej odsłonie przygotowano 5 filmów. Pierwszy seans 10 lipca zobaczycie Ścieżki Życia. Jeszcze krótka informacja od organizatora o nowym miejscu spotkań. Posłuchajcie.
20: Z uwagi na prace związane z przebudową skweru przed teatrem zapraszamy Państwa w miejsce szczególne. Do ogrodu parafii ewangelicko-augsburskiej, tu po sąsiedzku przy ulicy Brzeskiej.
16: Zapraszam Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Imprezaryjnego we Włocławku. Teraz to wszystko we Fleszu za godzinę o 11:00, m.in. o tym, kiedy ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zostańcie z nami. Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień na Kujawach i Pomorzu, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Padać nie powinno, parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie ustabilizowane. Wiatr ma być do umiarkowanego. W nocy powyżej 10 na skali, cały czas pogodnie, bez opadów deszczu.
21: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
22: No siemano, hej, cześć, po 10:00. Jeżeli lubicie hity, które właśnie gramy jako pierwsi, to kawałek Ty masz już za chwilę wjedzie do RMF Max. A jeżeli lubicie low, low, low, low, low, to też zostańcie. To wszystko już za chwilę, a póki co Bauza i kawałek Magnetic. Filip Kliber cały czas z wami. Zróbcie głośniej Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: To jest ten duet, który robi poniedziałek. Bibi Rexa, David Guetta i kawałek Sad Girls już za nami w RMF Max. Niezły duet też, to ty i 25 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz właśnie w takim duecie sobie zatańczyć na wakacjach, to wyślij teraz SMS-a za 369 o treści Max na 7327, a ja pomnożę go 1300 razy. Plus do tego jeszcze, żeby było łatwiej. Za 2 godziny podam ci pierwszą cyfrę do szyfru, który otwiera walizkę, a właśnie w tej walizce jest 25 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz taki hajs, słuchasz RMF Max, wysyłasz SMS-a, ja go mnożę. Proste zasady? No pewnie, że proste. Max na 7327. RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
9: Co jest ekstra?
10: Co tego się słucha?
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
19: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, 2 bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Zapraszam do stanowiska.
22: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
21: Pani Ania jest na urlopie.
22: Czyli niczego nie załatwię.
21: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
22: Uff, no i to jest zmiana.
23: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
24: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
25: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
26: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Kir Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
27: I po reklamie.

Nowości, które usłyszycie w RMF Max Włocławek, na pewno będą wam się kojarzyć z tymi wakacjami. Tym razem Moonlight i kawałek Alabama Ten za nami. Kierowcy znaleźli sposób, więc miasto powiedziało: okej, dobra, to niech wam będzie. Kierowcy znaleźli sposób na progi zwalniające przy ulicy Długiej, a właściwie na ulicy Długiej, i w związku z tym miasto postanowiło, żeby te progi po prostu zdemontować. Więc jeżeli akurat ostatnio wam się jechało jakoś tak płynnie, jakoś tak, wiecie, nikt nie zwalniał, to właśnie dlatego, że miasto postanowiło te progi zwalniające zdemontować. Ja coś czuję, że teraz trzeba tylko znaleźć jeden sposób, i to już nie jest sposób kierowców, którzy powinni oni wymyślić, tylko tym już się powinno zająć miasto. Co teraz z tymi dziurami zrobić w drodze?

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości Hit The Wall.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
23: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
24: Hity na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień na Kujawach i Pomorzu, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Padać nie powinno, parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie ustabilizowane. Wiatr ma być do umiarkowanego. W nocy powyżej 10 na skali, cały czas pogodnie, bez opadów deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
3: RMF Max.
4: RMF Max Włocławek.

0: hity, od których głowa buja się sama. Dinor, Gigi D'Agostino i kawałek In My Mind w RMF Max Wrocławek. Wiemy już, że rok szkolny za chwilę się kończy, ale to jednocześnie oznacza, że rozpoczynają się one, rozpoczynają się wakacje i już w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca, też ruszają wszystkie miejskie kąpieliska, tak żeby można było się schłodzić. Rusza zarówno kąpielisko nad Jeziorem Czarnym, tak samo nad Jeziorem Wikaryjskim, ale tak samo miejskie baseny też będą czynne i same kąpieliska, jeżeli chodzi o jeziora, będą czynne od 10 do 18, więc pamiętajcie o tym, że po godzinie 18 i przed 10 żadnego ratownika tam nie będzie, więc uważajcie na siebie i pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Teraz tylko, żeby pogoda dojechała i będzie można się schłodzić. A jeżeli chcecie posłuchać najnowszych informacji, to zostańcie z RMF Max Wrocławek, za chwilę 11, za chwilę Flash i ta najbardziej aktualna prognoza pogody. RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
5: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
17: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 11 w RMF Max. Zaczynamy. Na rynku nieruchomości nastąpiła zmiana pokoleniowa. Zetki stawiają na spokój i odosobnienie w miejscu zamieszkania. Tak wynika z najnowszego badania Oto Dom oraz Invest Comfort.
18: Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
19: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia, sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
18: Dyrektor badań rynku Oto Dom, Katarzyna Kuniewicz, wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć.
17: Tyle Igor Skrzypek.
16: To jest RMF Max.
17: Zbieramy dla Was aktualne informacje o pożarze hali z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego. Przypomnijmy, doszło też do ewakuacji pacjentów i personelu z pobliskiego szpitala. Z najnowszych doniesień wynika, że sytuacja jest już opanowana.
20: Obecnie już ten pożar dogaszamy, ale sporo jeszcze pracy przed strażakami, rozbiórka całej hali i wygaszenie całości.
17: Co może jeszcze potrwać przez kilka godzin, zapowiada Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków. A teraz inwestycja za blisko 600 milionów złotych, czyli rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To miejsce, z którego na co dzień korzystają pacjenci onkologiczni z całego województwa. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
21: Myślę, że przetarg będzie trwał plus odwołania do końca roku, bo o tym mnie zapewniają eksperci, którzy się znają na prawie budowlanym, na prawie przetargów, na finansach publicznych. Dlatego realnym momentem, w którym zacznie się inwestycja, że pojawią się tutaj na terenie Centrum Onkologii koparki, zaczną się praktycznie prace budowlane, to jest początek przyszłego roku.
17: Zapowiada profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii. Inwestycja zakłada m.in. budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem Onkologii Klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Przewidziano także parking podziemny na ponad 200 aut. A na koniec jeszcze kierunek stolica. Stadion Legii Warszawa będzie gospodarzem największego rapowego weekendu tego lata. 27 i 28 czerwca odbędzie się Oshi All Star Festival. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. Malik Montana, Sobel czy Żabson. Na chwilę ochłody w trakcie gorących dni mogą liczyć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście działają już kurtyny wodne. W jakich miejscach? To sprawdzimy we fleszu za godzinę, w samo południe. Zostańcie razem z nami, a teraz aktualna prognoza pogody. 28-29 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem przede wszystkim słońce i błękit na niebie, od czasu do czasu nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, zapewniają nas lokalni synoptycy. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro 25 stopni na skali, poza tym całkiem sporo rozpogodzeń.
22: I to właśnie dla tych hitów na maksa warto być także z RMF Max po godzinie 11. A tak się składa, że właśnie po godzinie 11 jest. Siemano, hej, cześć, z nami poniedziałek mija dużo szybciej, a przypominam, to ostatni poniedziałek przed wakacjami. Filip Kliber z wami, siemano.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

takim rockowym wydaniu też ją lubimy. To Roxy, to White 2115 i kawałek Chciałam Ciebie Więcej. A jeżeli wy chcielibyście przekonać się, czy na pewno macie odpowiednią wiedzę muzyczną, to zajrzyjcie na naszą stronę rmfmax.pl, bo tam na przykład quizy, jak dobrze znasz Taylor Swift, jaki masz poziom wiedzy o Tańcu z Gwiazdami oraz cała masa innych quizów. rmfmax.pl. Polecamy się, jak akurat na przykład się, nie wiem, nudzi w pracy. Można też wejść na telefonie. Sprawdź.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: I po reklamie.

Największa dawka energii to oczywiście RMF Max Wocławek, to Juste, to Jacksa i to kawałek Turn the Lights Off za nami w byle do obiadu. 8 czerwca wystartowała budowa tak naprawdę ronda turbinowego. To oczywiście oznacza co? To oczywiście oznacza utrudnienia. Więc jeżeli podróżujecie komunikacją miejską, pamiętajcie, że zostały wyłączone przystanki Urząd Pracy, ten 01 i ten 02. Do tego linie 4, 8, 19, 21, 24, no to oznacza, że oczywiście są pozmieniane ich trasy i jeżeli będziecie wyjeżdżali z domu, to pamiętajcie o tym, że można najpierw sprawdzić rozkład tak, żeby na pewno się nie wpakować w kłopoty i nie wpakować w jakieś korki albo w ogóle się nie wpakować do autobusu. Będzie to przebiegało kolejnymi etapami, ta budowa tego ronda, więc to oznacza, że będziemy jeszcze mieć inne utrudnienia, więc słuchajcie RMF Max Wocławek i słuchajcie Wiktora Waligury, bo to jego cztery pory roku już teraz wjeżdżają.

0: Co może sprawić, że właśnie będziesz się cieszył w ten sam sposób albo cieszyła w ten sam sposób? Ja myślę, że akurat 25 tysięcy to jest odpowiednia kwota, która wywoła uśmiech na twarzy. I jeżeli chcesz właśnie taki hajs wygrać, to możesz to zrobić jeszcze dzisiaj. Po prostu z okazji zwykłego poniedziałku, chociaż tak naprawdę niezwykłego, no bo dzisiaj jest ostatni poniedziałek przed wakacjami. Dokładnie. Więc jeżeli teraz zgłosisz się do zabawy wysyłając SMS-a bardzo krótkiego, bardzo prostego, wysyłasz max za 3,69 na numer 7327, wchodzisz do gry o 25 tysięcy złotych, a ja mnożę tego SMS-a, mnożę go, bo mogę pomnożyć 670 razy. Także ty wchodź teraz do zabawy, potem zapomnisz, tylko nie zapomnij odebrać telefonu. Max. Jeżeli dzwoni Max, to odbierasz, podnosisz słuchawkę, mówisz czterocyfrowy szyfr i jeżeli trafiasz, to zgarniasz 25 tysięcy. Proste? Pewnie, że proste. Wyślij Max na 7327. Reklama.
1: Najwyższa pora spróbować, bo w środku jest 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
15: BYD. Build your dreams.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
10: 28-29 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem przede wszystkim słońce i błękit na niebie, od czasu do czasu nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, zapewniają nas lokalni synoptycy. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro 25 stopni na skali, poza tym całkiem sporo rozpogodzeń.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
17: RMF Max.
19: RMF Max Włocławek.

Kungs, Theophilus London, to numer Galaxy w RMF Max Włosławek, ale ja uwielbiam grać ten numer jeszcze przed południem, bo on ma taką moc, ma tyle energii, że aż człowiek nie musi pić drugiej kawy, a niektórzy nawet trzeciej. Za to wszyscy ci, którzy czekają na kolejne etapy Dni Włocławka, doczekają się. Doczekają się na przykład zakończenia sezonu artystycznego i to już jutro. Centrum Kultury Browar B ma koncert zespołu Happy Feet, ale przecież wielka kulminacja już w najbliższy weekend. Na Szpitalnej, na włocławskim jarmarku. Będą też stoiska promocyjne, będą też m.in. różne atrakcje, animacje, ale także będą koncerty. Więc jeżeli tych koncertów się nie możecie doczekać, na przykład Fukaja, Kacperczyków czy Paktofoniki z orkiestrą, to musicie poczekać jeszcze do tego weekendu. Ale nie musicie czekać na Alana Walkera, bo jego kawałek Faded już teraz w RMF Max Włocławek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa, każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
10: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje,
12: to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.
14: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs. Zapowiedział Starmer, a to ma nastąpić najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie. Wśród powodów tej decyzji wymienia się znaczący spadek notowań Partii Pracy.
1: To jest RMF Max.
14: Teraz Bydgoszcz i duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę rusza remont torowiska na rondzie fordońskim. W związku z tym od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów wstrzymany zostanie ruch tramwajowy. Jak podaje zarząd dróg miejskich, trasa będzie obsługiwana przez linię autobusową ZAT. Przed nami gorący tydzień, zapowiadają synoptycy. W taką pogodę szukamy orzeźwienia. Bez problemu mogą go znaleźć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście stanęły kurtyny wodne. Gdzie one się pojawiły? W południowym fleszu lokalizację poda Karolina Stramowska.
15: Pracownicy PWiK zamontowali kurtyny wodne w dwóch kluczowych lokalizacjach. W samym sercu Inowrocławia, czyli na rynku, oraz na terenie parku solankowego tuż obok tężni. Rozpylana przez nieprzyjemna, chłodna mgiełka pozwala obniżyć temperaturę otoczenia i bezpieczniej przetrwać popołudniowy szczyt temperatur. Ratownicy medyczni przypominają, że oprócz korzystania z kurtyn, podczas takich upałów kluczowe jest regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz unikanie pełnego słońca w godzinach popołudniowych.
14: Tyle nasza reporterka. Szybko przenosimy się do Wrocławka. Przed nami wakacyjny cykl Kulturalnie pod chmurką. Teatr Impresaryjny przygotował 5 filmowych seansów. Kiedy pierwszy z nich?
16: Widzimy się po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 22 w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Zapraszamy Państwa na film angielski Ścieżki Życia. Wszystkie filmy, które w tym roku proponujemy, oczywiście te propozycje przygotowywała Iza Trojanowska z dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka. Wszystkie te propozycje są to filmy nowe. Filmy z 2024 i 2025 roku.
14: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Uwaga, ze względu na przebudowę skweru przed teatrem, tegoroczna odsłona cyklu odbędzie się w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Finiszujemy sportem. Lepiej być nie może. 9. zwycięstwo w 9. meczu odnotowali właśnie żużlowcy Polonii Bydgoszcz, którzy na swoim stadionie pewnie wygrali z Rowem Rybnik 54-36. W drużynie gospodarzy najwięcej punktów zdobył najmłodszy zawodnik na torze, czyli Maksymilian Pawełczak. W 4 biegach zgarnął prawie komplet, bo 11 punktów. Dobry mecz zaliczył także Aleksandr Łoktajew, który w poprzednim spotkaniu zaliczył poważny upadek. Teraz zdobył 10 punktów i 1 bonus. Druga połowa dnia w naszym regionie upłynie nam pod znakiem słońca. Chmury będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 28-29 stopni. W nocy solidny spadek. Wtedy na skali nieco powyżej 10. Jutro, czyli we wtorek, trochę słońca, trochę chmur. Nadal parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach okolice 25.
17: Hity na maksa gramy po godzinie 12, takie, które rozpoznacie zarówno w środku dnia, jak i w środku nocy. Hymn mundialu, czyli Shakira, Ajda, Ajda, i otwiera nam godzinę 12. Siema, no hej, cześć!

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: od razu się robi przyjemniej w pracy, jak wjeżdża David Guetta czy Alok z numerem Run Run River. A jeszcze przyjemniej się robi, jak dowiadujesz się, że wygrałeś 25 tysięcy złotych. No jest przyjemnie, prawda? Ja w tym wygraniu ci pomogę, ponieważ podaję ci pierwszą cyfrę do szyfru, a pierwsza cyfra, która odblokowuje walizkę, to 8. Więc teraz wejdź na rmfmax.pl, żeby zgłosić się do zabawy szyfry do wygranej. Odgadujesz czterocyfrowy szyfr i jeżeli jest poprawny, to my walizkę otwieramy i dajemy ci 25 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
16: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taga o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
17: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.
24: Playlista, co zrobić dzień.
25: Niech się dzieje.
24: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

To nie jest filiżanka, to jest całe wiadro muzycznej kofeiny w RMF Max Włocławek, ale Farben i kawałek Body Talk. Kawałek, który buja, bujać ma i bujać będzie. Tak naprawdę bujać nas będzie przez całe wakacje, bo my już, no może nieoficjalnie, ale już jesteśmy coraz bliżej tych wakacji. A skoro wakacje, to wiadomo też, że to oznacza wyjazdy i wcale nie trzeba jechać na przykład na Chorwację samochodem. Można sobie pojechać nad nasze polskie morze specjalnym pociągiem, a w województwie kujawsko-pomorskim takie pociągi nad Bałtyk wracają już 27 czerwca. Więc jeżeli chcecie pojechać sobie nad morze, to sprawdźcie aktualny rozkład jazdy, bo już za chwilę wjeżdża ten wakacyjny z całego województwa kujawsko-pomorskiego. A u nas już teraz Jenny i Tame Impala.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
18: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
19: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
20: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
9: I po reklamie.
1: Gramy.
4: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
21: Druga połowa dnia w naszym regionie upłynie nam pod znakiem słońca. Chmury będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, zapewniają nas lokalni synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 28-29 stopni. W nocy solidny spadek, wtedy na skali nieco powyżej dziesiątki. Jutro, czyli we wtorek, trochę słońca, trochę chmur. Nadal parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach okolice 25.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

Zawsze dobrze brzmi ten numer. A teraz o tej godzinie to brzmi jeszcze lepiej. Jeszcze przed 13:00 Ed Sheeran i jego Shape of You w RMF Max Włocławek. Jeżeli lubisz jeździć rowerem, a wiem, że na pewno lubisz jeździć rowerem, to pamiętaj, że już 27 czerwca, a przypominam, 27 czerwca to jest dzień już w najbliższą sobotę i właśnie wtedy już 8 gminny rajd rowerowy. Jeżeli chcesz pojechać nie sam, ale całą rodziną, no to jeszcze lepiej. Tylko trzeba pamiętać, że zapisy trwają do jutra, do godziny 15, a wszystkie szczegóły znajdziecie wpisując po prostu 8 gminny rajd rowerowy we Włocławku. Ja tylko powiem, że rozpoczyna się o godzinie 9:00 w najbliższą sobotę, więc czy można sobie wyobrazić lepsze rozpoczęcie wakacji? No nie wiem.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: Na zegarach wybiła 13 w RMF Max. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Przed burzami głównie na południowym wschodzie kraju ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie może być także w górach.
7: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć, mimo że jest koniec czerwca.
6: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
4: To jest RMF Max.
6: Nadal trwa dogaszanie pogorzeliska hali magazynowej z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Z najnowszych informacji wynika, że w środku znajdowało się 5 ton żywicy epoksydowej i 800 kg rozpuszczalnika. Mimo tego wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu.
8: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
6: Taką nadzieję ma Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Barska jest już przejezdna, na trasy powróciły autobusy MPK. Teraz ważna inwestycja w Bydgoszczy, z której skorzystają mieszkańcy całego województwa. Chodzi o rozbudowę i modernizację Fordońskiego Centrum Onkologii. Jak już Was informowaliśmy, niedługo ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane. Koszty są ogromne. Kilka lat temu szacowane były na 400 milionów złotych. Ta kwota będzie jednak znacznie wyższa.
9: Ze względu na różne opóźnienia, ze względu na odwołanie pierwotnego konkursu, ze względu na to, że postępuje wzrost cen, myślę, że to powinno się zamknąć w granicach około 600 milionów. Pozostaje kwestia, jak to będzie. Nikt tego dokładnie w tej chwili nie potrafi oszacować. Właściwy koszt rynkowy będzie wówczas, gdy spłyną do nas propozycje przetargowe.
6: A wyjaśniał profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Szybko przenosimy się do Janikowa. Powstaje tam żłobek. We fleszu o 13 sprawdzamy, kiedy zakończy się jego budowa.
10: Do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek Pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać.
6: Zapowiada Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa. Zagraj o piłkarskie marzenia. Trwają zapisy do turnieju z Orlika na stadion. To największy projekt piłkarski dla młodzieży. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: U13, U14 i U15. Drużyny mogą się zgłaszać jeszcze tylko do końca tego miesiąca. We fleszu o 13 to wszystko. Za godzinę ważna informacja dla kibiców Anwilu Włocławek. Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem będzie dużo słońca. Na razie synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 28, miejscami 29 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali okolice 12-13 z plusem. Jutro też sporo słońca, ale będzie nieco chłodniej, choć nadal bardzo ciepło.
3: Siema, w poniedziałek.
5: Gramy hity na maksa.
3: Jest po 13, więc najtrudniejsza część dnia za nami. Teraz tylko jakoś się doturlać do końca dnia w pracy.
11: Damy radę. Wiemy, że wszyscy mamy za sobą tę najkrótszą noc w całym roku.
3: Z nami do fajrantu dotrzecie szybciej. Anka Fiołas-Siemanko w RMF Max. Męskie granie na dzień dobry. Ja się

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Kolejny ma być jeszcze cieplejszy.
1: 36 stopni nawet może się pojawić na termometrach, więc może na klimatyzator, a może na dobrą instalację odgromową. No może się w każdym razie przydać 25 tysięcy każdemu.
2: Mamy taką kasę w walizce i w tym programie. Za nieco ponad godzinę ty tę walizkę możesz otworzyć, a te pieniądze z niej zabrać. Tym bardziej, że teraz uwaga! 850 razy mnożymy każde zgłoszenie do zabawy szyfr do wygranej.
1: Runda bonusowa w poniedziałek. Trzeba wykorzystywać dobre okazje. To jest jedna z tych niewielu, które mogą wam się dzisiaj trafić. 7327 na ten numer. Wysyłacie hasło MAX za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze o 25 koła.
2: Chętni na 25 tysięcy? 7327. Teraz każdy MAX razy 850.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
17: Winda nie działa.
16: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
17: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
16: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: I po reklamie.
8: I hity pod same drzwi.
21: For free.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: porusza nawet w poniedziałek. Damiano Dawid w RMF Max. Choć wiem, że w poniedziałek wielu marzy o kanapie i pilocie, to teraz będzie coś dla niespełnionych pilotów. Otóż Google Earth, słuchajcie, ma nową funkcję. Po cichu dodali darmowy symulator lotów i można z niego skorzystać w przeglądarce.
1: Wow.
0: Wystarczy otworzyć stronę internetową i możesz wzbić się w powietrze. Obejrzeć na przykład wieżę Eiffla z lotu ptaka, Wielki Kanion, Manhattan.
1: Gdzie ja to nie byłem w te wakacje w takim razie już, mogłabym, można by powiedzieć, po obejrzeniu takiej rzeczy.
0: No, możesz przelecieć się ponad oczekiwaniami szefa w poniedziałek. Zobaczyć je z góry.
1: Tak, tak. Te są na pewno bardzo wysokie dzisiaj. Każdy to w poniedziałek odczuwa.
0: Max. 3, 2, 1. Pewnie strona już zawieszona.
1: Odliczasz?
0: Andy Dust.

0: Ten numer pozwala odpłynąć do Halo w RMF Max. Ale popłynęli to dopiero ci, którzy zorganizowali w ten weekend ceremonię ślubną pod gołym niebem. To jest właśnie pierwsza przeciwność losu na nowej drodze życia.
1: Powiem tak, możecie się odkuć, jeśli wciąż macie przed oczami te zalane dekoracje.
0: Nie.
1: Bo dziś w RMF Max 25 tysięcy złotych jest do wygrania. Mamy większą kopertę niż każdy z waszych gości.
0: Mhm.
1: A teraz każdego maksa mnożymy jeszcze do za 10 druga. 850 razy.
0: I macie szczęście, że słyszycie to ogłoszenie. Teraz wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Wiele rzeczy może was dziś ominąć, ale tej bym wolała nie przegapić.
1: Jeszcze się załapiecie? Jeszcze zdążycie. 25 tysięcy do wzięcia, a każdy Max razy 850. 7327 do dzieła.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Seco Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: powiat lipnowski, miasto Lipno, PUK Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: nowe centrum Lipna. Poleca RMF Max.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
13: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
17: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
17: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Siedzę na Maxa.
22: Włocławek 89,2 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
25: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem będzie dużo słońca. Na razie synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 28, miejscami 29 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali okolice 12-13 z plusem. Jutro też sporo słońca, ale będzie nieco chłodniej, choć nadal bardzo ciepło.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: takim tempie mniej więcej zasuwali w ten weekend strażacy. Ponad 3600 interwencji w całej Polsce.
1: Brawo!
0: Brawa dla strażaków!
1: No a teraz zadanie dla was, bo wielu w weekend dostało alert RCB. A jak poniedziałek, to w RMF Max zabawa poniedziałek na skróty, żeby przyjemniej się pracowało. Już teraz na Messengerze RMF Max zbieramy wasze głosówki. Trzeba rozwinąć oryginalnie, zaskakująco skrót RCB.
0: RCB, czyli na przykład romantyczny czas bezprądowy. Niektórym towarzyszył.
1: Rzeczywistość ciągle boli. RCB. Też. Czekamy na wasze pomysły.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu zbieramy wasze pomysły i wasze głosówki.
0: A to już nowość od Ariany Grande. Hate that I made you love me.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: To pewne, niskie

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. I po reklamie.
3: Tu RMF Max, pora na najnowsze flash. Jest 14. Tomek Urbański. Zaczynamy. Kupujemy coraz więcej, jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny w maju. Ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Ale dla ekonomistów to spore rozczarowanie.
4: Wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
5: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie.
4: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę.
3: W niektórych działach sprzedaż jednak wzrosła bardziej.
4: Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
3: Dane GUS-u przejrzał Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max.
3: Jest umowa na modernizację linii kolejowej między Wierzchucinem a Lipową Tucholską. Prace obejmą 27-kilometrowy odcinek. To ważna inwestycja m.in. dla pasażerów z Bydgoszczy. Pociągi do Trójmiasta będą jeździć szybciej. Podróż skróci się o ponad pół godziny. Szybko o pozostałych tematach. Mieszkańcy Włocławka i okolic mogą już bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. To najnowsze informacje w związku z pożarem hali z chemikaliami przy Barskiej. Jak przekazuje Urząd Miasta, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru. I ponownie dziś na naszej antenie krótki przegląd inwestycji w Jalnikowie. We fleszu godzinę temu informowaliśmy Was o budowie nowego żłobka, a teraz kilka słów o kręgielni z salą zabaw dla dzieci.
7: Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Jalnikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta.
3: Zapowiada Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Jalnikowa. A teraz basket. Anwil Włocławek rozpoczął budowę składu na nowy sezon. Do drużyny dołączył właśnie nowy koszykarz. Przedstawi go Bartek Syklecki.
8: Pierwszym zawodnikiem zaakceptowanym przez trenera Vedrana Bosnicia jest Szymon Wójcik. 26-letni podkoszowy ma za sobą występy w Kingu Szczecin, Czarnych Słupsk czy Zastalu Zielona Góra. W ostatnim sezonie Wójcik reprezentował barwy dwóch klubów węgierskich. Dla Szolnoki rozegrał 21 meczów, notując średnio 8 punktów oraz 4 zbiórki.
3: Liczby podawał nasz włocławski reporter. Jeszcze na koniec Lipno. W sobotę 27 czerwca odbędzie się tam Summer Fest 2026. To koncertowe rozpoczęcie lata w mieście. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Skolim, Zakopower i zespół Ira. Początek o 16. Teraz aktualna prognoza pogody, a za godzinę kolejny flash. Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na kolejne godziny dla naszego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nadal gorąco, bo w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu do 28-29 stopni. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro bardzo ciepło, choć już nie gorąco, bo na skali 25. Poza tym cały czas słonecznie, pogodnie. Parasole nam się nie przydadzą.
9: Kurtyna dla wszystkich pracujących w poniedziałek. Najlepiej to ta wodna. Witamy po drugiej.
10: Anka i Fiołas, w pierwszym dniu lata kalendarzowego będziemy teraz podkreślać to, co mamy za oknem. To bausa.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: jest odpowiednie tempo na poniedziałek w pracy Sombry, jego Back to Friends. A dziś w kalendarzu mamy Dzień Garbusa.
1: O, to moje święto. No, ja się często garbię na przykład.
0: To święto w większości ludzi, no bo taki mamy efekt w populacji niestety.
1: Siedząc przy komputerze, tak, także słuchajcie, świętujemy dzisiaj, chociaż za chwilkę to jedna osoba przede wszystkim będzie świętować.
0: Przynajmniej taką mamy nadzieję, bo 25 tysięcy złotych jest do wyciągnięcia z naszej walizki. Czy to się uda? Zostańcie, by się przekonać.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu.
14: Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy pan wszystko wiedzący Teddy Swims znałby PIN do naszej walizki w środku 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Większość mogłaby w to nie wierzyć, że w poniedziałek może się przytrafić coś takiego jak 25 tysięcy złotych. Tyle mamy w naszej walizce, tylko jeszcze pojawia się oczywiście pytanie, gdzie finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, trzyma telefon.
0: Drugi sygnał za nami, czekamy ustawowo 6 według regulaminu. No komuś chcemy zamienić, poniedziałek w piątek, tylko czy ta osoba po drugiej stronie też tego chce?
2: To były 4 sygnały, dobrze liczę?
0: Dobrze liczysz.
2: No to teraz uwaga, 5 i trzymamy kciuki.
0: Zielona słuchawka, wystarczy ją wcisnąć.
2: Ktoś ma na pewno poniedziałek, w który jest bardzo wkręcony.
0: No i obejdzie się smakiem, bo tylko stówka dla właściciela bądź właścicielki numeru, do którego niestety się nie dodzwoniliśmy. A pamiętajcie, w finale, nawet jeśli walichę wam się otworzyć nie uda, a próbujecie, możecie zgarnąć na pocieszkę półtysiaka, a w walizce 25 tysięcy złotych.
2: Nie ma na co czekać, tylko trzeba poprawić frekwencję tego tygodnia. Może to właśnie dla ciebie te pieniądze są przeznaczone. 25 tysięcy. Wysyłaj hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzimy do gry.
0: 7327, hasło MAX. Ślecie, a potem odbieracie telefon po 25 tysięcy złotych.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem Wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis Wątarski. Włocławek Toruńska 169.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
19: Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na kolejne godziny dla naszego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nadal gorąco, bo w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu do 28-29 stopni. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro bardzo ciepło, choć już nie gorąco, bo na skali 25. Poza tym cały czas słonecznie, pogodnie. Parasole nam się nie przydadzą.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
17: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

0: rozruszają nawet najbardziej zaspanych w poniedziałek. Szwedzka mafia w RMF Max. A teraz coś dla tych, którzy lubią stołować się w restauracjach. Powstała mapa wstydu. Mapa restauracji, które z automatu doliczają 10% do rachunku za serwis. Doliczają opłatę za rozmowę po angielsku, za serwis dziecka.
1: Super, no po prostu wydaje wam się, że świetnie się czujecie i nagle podchodzi do was człowiek, który podaje wam rachunek z uśmiechem i okazuje się, że tam na tym rachunku jest napisane, ile ten uśmiech kosztował. No to jest strzał w kolano moim zdaniem dla takiej obsługi.
0: Ale no zobacz, no najpierw pyta się klienta, czego chce, potem od kucharza trzeba mu to donieść, a na koniec skasować. W zasadzie wszystko możesz zrobić sama.
1: No.
0: Sama pójść do kucharza po żarcie, pójść zapłacić przy kasie i tak. Dwa razy jeszcze musisz sama się zapytać, czy aby dobre było.
1: Czyli tędy do baru, proszę państwa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17 Włocławek. Zapraszamy.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
9: BYD. Build your dreams.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość, klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.
17: Czas na flash o 15 w RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed pozbywaniem się przedmiotów. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
18: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
17: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max.
17: Informacja z ostatniej chwili. Podpisana została umowa na budowę linii tramwajowej na Bydgoskie Szwederowo. Nowa trasa połączy Rondo Kujawskie z ulicą Bielicką. Prace pochłoną blisko 110 milionów złotych. Jeszcze jedna inwestycja w Bydgoszczy, która ma pochłonąć ponad 0,5 miliarda złotych. Chodzi o rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii. Mówimy o tym od rana na naszej antenie. W tym przypadku trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Jaki jest zakres planowanych prac? O tym w popołudniowym fleszu mówi profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii.
19: Są dwa podstawowe elementy tego projektu. Jeden to jest budowa oddzielnego budynku, który będzie dedykowany onkologii. Tam będą dwa oddziały onkologiczne, będzie ambulatorium chemioterapii, będą nowoczesne pracownie cytostatyczne i on niejako będzie z boku budynku głównego. Oczywiście spowoduje te perturbacje głównie na parkingu dla pracowników. Natomiast istotną rzeczą jest to, że będzie przebudowa głównego budynku. No i oczywiście to musi być zrobione na bijącym sercu.
17: Przewidziano także budowę parkingu podziemnego na ponad 200 aut. Przed nami finał wielkiego wyzwania dla kreatywnych mieszkańców Inowrocławia. Krótko o nim Karolina Stramowska.
20: Uroczystość zaplanowano na najbliższy czwartek, 25 czerwca, punktualnie o godzinie 8 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia. To właśnie tam nagrody i dyplomy z rąk prezydenta Arkadiusza Fajoka odbiorą wyróżnieni uczestnicy. Grono zaproszonych twórców liczy 30 osób. Organizatorzy gorąco zapraszają wszystkich uczestników wraz z rodzicami oraz opiekunami, by wspólnie świętować ten artystyczny sukces w murach ratusza.
17: Tyle nasza reporterka. Na koniec jeszcze harmonogram cyklu Kulturalnie pod chmurką, na który zaprasza Teatr Impresaryjny we Włocławku. Pierwszy seans w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy Brzeskiej 10 lipca.
21: Zaczynamy filmem Ścieżki Życia. Potem widzimy się tydzień później, 17 lipca, o godzinie również 22, na komediodramacie francuskim Wysokie i niskie tony.
17: Dwie pierwsze propozycje przedstawiła Monika Budzeniusz, dyrektorka Impresaryjnego. O kolejnych seansach powiemy we fleszu za godzinę. A o 15.30 mistrzowski flesz sportowy, który przedstawi Maciek Borchulski. W kolejnych godzinach cały czas ma być słonecznie i cały czas gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Świnowrocławiu do 28-29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro nieco chłodniej, ale i tak bardzo ciepło, bo na skali 25, poza tym trochę słońca, trochę chmur, cały czas bez opadów deszczu. A w środę 27, a w czwartek i piątek znowu gorąco.
22: Idealny soundtrack pod lato. Macie go zawsze w RMF Max. Talk to you. Ten numer pasuje do tej pory roku idealnie. Another E54 Ultra w RMF Max na start.
23: A jeśli ktoś nie ma drabiny na brzuchu, to spokojnie. Zaraz będzie belly dancer i wszyscy się zjednoczymy. Anka i Fioła, witajcie po 15.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: David Guetta i Bibi Rexa pompowali endorfiny z głośnika. No a teraz szczęśliwy to musi być Messi. Leo Messi, 70-tonowy pomnik właśnie odsłonięto tego piłkarza w Patagonii i ciekawa jest tylko pozycja, powiem szczerze, bo Messi jest tam na kolanach, a między nogami ma puchar mundialu z 2022 roku.
1: Messi na kolanach z pucharem Mistrzostw Świata między nogami. Ktoś to dobrze przemyślał.
0: Tak? No,
1: pamiętasz? Cristiano Ronaldo też miał pomnik, ale bez pucharu między nogami i wszyscy wiemy, za co kibice i fani najczęściej ich ten pomnik chwytali.
0: Lepiej mieć puchar na wyciągnięcie ręki, to prawda. Hity na maksa. Hity na
2: Max. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin

0: Świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Wyj głośniej.
6: Miej fan.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Eben i Hertz w RMF Max. No powiem ci, Anka, najgorzej.
1: Że Turcja odpadła?
0: Nie, no gdzie mistrzostwa w Stanach? Mm-hmm. Nie można w pracy oglądać. Wszystkie mecze albo w nocy, albo wieczorem.
1: Też prawda. Chociaż spodziewałam się, że żałujesz, że ten puchar zamienił się w kebab. Za chwilkę nowości prosto z mundialu w mistrzowskim flaszu sportowym. Zostańcie.
2: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Dziś na mundialu największe gwiazdy wkraczają do akcji. Najpierw na boisko wybiegnie Leo Messi i ekipa Argentyny, później Kylian Mbappé i partnerzy. Francuzi podejmą Irak o 23:00, Argentyna zmierzy się z Austrią o 19:00. A patrząc na datę tego meczu, futbolowi pasjonaci odnaleźli oczywiście pewną rocznicę.
3: 40 lat temu Argentyna pokonała na mundialu Anglię 2-1. Obie bramki strzelił Diego Maradona, jedną ręką, drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dziś o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem.
2: No a ten mecz niewykluczone, że z niespodziankami plany może pokrzyżować, bowiem burzowa pogoda w rejonie Filadelfii. To był Patryk Serwański.

0: Eliza i Bob Sinclair spędzali z nami ten ułamek czasu w pracy, ale teraz pomyślmy o tym, co przyjemnego czeka nas w najbliższy weekend. W końcu jest poniedziałek, zacznijmy planować. Maksimum roju bootydów, czyli powolne, spadające meteory będziemy mieli.
1: Powolne to najważniejsza rzecz, bo zazwyczaj jest tak, że pokazujesz, a już nie widać.
0: No tak, opatrz, że tam był, a teraz będzie opatrz, tu leci, nie ma.
1: Max. To dopiero w weekend, my sprawdzamy, co dziś po południu w pogodzie, a tuż po niej Rihanna i Jay-Z w RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
6: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj: katalizatoryukowala.pl.
8: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
18: Włocławek 89,2 FM.
17: kolejnych godzinach cały czas ma być słonecznie i cały czas gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Świnowrocławiu do 28-29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro nieco chłodniej, ale i tak bardzo ciepło, bo na skali 25. Poza tym trochę słońca, trochę chmur, cały czas bez opadów deszczu. W środę 27, a w czwartek i piątek znowu gorąco.
2: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

0: Najświeższe hity pod nosem zawsze macie w RMF Max, Alesso i Sasza. Jak poniedziałek, to też i zabawa poniedziałek na skróty. Po takim weekendzie rozwijacie w głosówkach skrót RCB.
1: Nawet bym powiedziała, że to, co nagrał nam Kuba, to jest lekkie przedłużenie weekendu.
2: Nowy status dla bezrobotnych. Roboty ciągle brak.
1: Chociaż trochę przedłużenie na siłę tego weekendu, no.
0: Ładne, roboty ciągle brak, ale to łączy się trochę z głosówką od Tomka. RCB.
3: Relaks, chipsy, Bailando.
1: I do tego gadżety od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze i rozwijacie skrót RCB.
0: A to męskie granie. Ja się

0: Ghost Town. Ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
21: I po reklamie.

0: Jest już 16 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Są już propozycje zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.
1: Po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
2: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy?
1: Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Czarne chmury zbierają się nad dwiema filiami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Sejmik województwa zdecydował o ich likwidacji, o czym informuje teraz Monika Jędrzejewska.
4: Chodzi o placówkę przy Ujejskiego 58 i Bohaterów Kragujewca 11. Likwidację zaproponował Urząd Miasta w Bydgoszczy z uwagi na oszczędności. Oba budynki są bowiem w bardzo złym stanie technicznym i wymagają gruntownej, a więc kosztownej modernizacji. Przypomnę, że przeciwko planom likwidacji filii protestują mieszkańcy i Rada Osiedla Wyżyny. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą bydgoscy radni oraz prezydent Rafał Bruski.
0: Podaje nasza reporterka. Szybko o pozostałych tematach. Nowa atrakcja pojawi się na Rybim Rynku w Bydgoszczy. To replika portowego Żurawia. Trwają prace nad jego budową. Efektownie podświetlona konstrukcja stanie na nabrzeżu jeszcze w tym roku. Dodajmy, że w przeszłości Rybi Rynek stanowił tradycyjne miejsce handlu rybami. Po południu ważne informacje dla kierowców. Na antenie RMF Max sprawdzamy drogowe inwestycje w gminie Janikowo.
5: W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. No, polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach.
0: A zapewnia Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa. Flesz o 16:00 finiszujemy sportem. Piłkarze lidera Włocławek walczą o awans do klasy okręgowej. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Piłkarze lidera rywalizują o awans z Czarnymi Nakło nad Notecią. Pierwszy mecz barażowy zakończył się wynikiem 3-2 na korzyść czarnych. Bramki dla zespołu z Włocławka strzelali Przemysław Różycki oraz Bartłomiej Buliński. Rewanżowe starcie lidera z czarnymi już w sobotę 27 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16:00.
0: O czym informował włocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki. Teraz to wszystko we fleszu kolejny flesz, a w nim nowe informacje w sprawie pożaru hali z chemikaliami we Włocławku. W naszym regionie wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W ciągu najbliższych godzin na termometrach 28-29 stopni. W nocy z kolei dość chłodno. Na termometrach okolice 10 z plusem. Poza tym cały czas pogodnie, bez opadów deszczu. Zaznaczają lokalni synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro na termometrach nieco niższe wartości, ale nadal bardzo ciepło. 25 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie.
7: Po 16:00 to jakby jutra miało nie być, a reumatyzm nikomu nie groził. Zimny łokieć i jazda w stronę domu.
8: Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max razem z wami do 5:00.
7: Ale Farben na start.

0: buja naszym poniedziałkiem. Wiktor Waligura w RMF Max. A my zaglądamy na Messenger, gdzie już od was mamy głosówki. Rozwijacie w zabawie poniedziałek na skróty niekonwencjonalnie. Skrót RCB.
1: Karolina, czyli świeżo upieczona mama stająca przy kołysce.
2: Rozkaz ciągłego bujania.
0: A wystarczy, że przestaniesz i alert od razu będzie.
1: RCB, tak, tak. Dla Pauliny w pracy z kolei to RCB oznacza zupełnie coś innego.
3: Ja myślę, że to takie fajne określenie na niezbyt mądrą koleżankę z pracy, bo rozumu chwilowo brak.
0: Chwilowo?
1: Dobrze, że nie ciągle, bo też by pasowało.
0: W pracy jest chyba Paula i też rozwinęła skrót RCB. Robię

lada. Ostatnia szansa na mądry wybór wyjątkowego mieszkania lub bliźniaka w otulinie lasu. Przemyślane projekty w bliskości z naturą. Od 50 metrów kwadratowych z dużym ogrodem lub balkonem. Podwyższona akustyka, pompa ciepła i fotowoltaika. Osiedlowy park, las i plac zabaw. Osada Forestia Zawada. Zarezerwuj teraz z gwarancją odbioru jeszcze w tym roku. Inwestor Property. Deweloper mądrego wyboru. www.inwestorproperty.pl.

0: Jeśli chodzi o taneczne hity, no to ona jest na level master. Becky G za nami w RMF Max. A po tym weekendzie i po grillu wprowadzimy Was zaraz na level master nowego recyklingu. Odpowiedzcie sobie tylko najpierw na pytanko, co robicie ze zużytym spożywczym olejem?
1: Jak już pewnie się domyślacie, robicie to źle. I to może się z tym wiązać. Zaraz Wam zdradzimy, zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
4: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
5: BYD. Build your dreams.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato w RMF Max. A latem wiadomo, wszyscy lubimy grillować. Tylko co robić z olejem, który się pod grillem zbiera? Bo do toalety to nie wolno. Są specjalne olejomaty.
1: Tak, tak. Do jednego automatu wynosimy butelki, a do olejomatu idziemy po butelkę, do której zbieramy olej, a potem w tym olejomacie pełną też można oddać. Sprawa jest poważna, bo jak ktoś was złapie na wylewaniu oleju na przykład do gleby albo do rury, to nawet 5000 zł mandatu można dostać.
0: Lepiej problemu nie olewać, a najlepiej to zagrać w RMF Max o dużą kasę. Nawet jak się coś by złego przytrafiło, jesteście ubezpieczeni. W końcu 25 tysięcy można codziennie wyciągnąć z naszej walizki w zabawie szyfr do wygranej, a wystarczy zgłosić się tylko raz.
1: Za niewiedzę się płaci, zatem 7327 na ten numer wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em i już człowiek jest troszeczkę zabezpieczony.
0: No, z wiedzą można zarabiać. 25 tysięcy, jutro znów do zgarnięcia 7327.

0: Max Włocławek.
1: Let's go. Sounds good.

0: MGK i Wiz Khalifa. Takie kolabo na lato, czemu nie? Natomiast jeśli lubicie rap, a tym bardziej lubicie słuchać koncertów na żywo, po 17 w kanale nadawczym będzie można wyciągnąć bilety na koncerty Bambi, Żabsona, White'a czy BDS-a.
1: Po 17 w kanale nadawczym rozdajemy wejściówki, a my wam dziękujemy serdecznie za wspólny poniedziałek.
0: Jutro po 13 spodziewajcie się nas znów w RMF Max. Anka i Fiałas, do usłyszenia.
1: Pa! RMF Max. Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z Mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

W naszym regionie wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W ciągu najbliższych godzin na termometrach 28-29 stopni. W nocy z kolei dość chłodno. Na termometrach okolice 10 z plusem. Poza tym cały czas pogodnie, bez opadów deszczu. Zaznaczają lokalni synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro na termometrach nieco niższe wartości, ale nadal bardzo ciepło, 25 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Uwaga, okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.
15: Mocne hity bez przerwy.
16: To działa.
15: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
17: Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 17 na antenie RMF Max. Jeżeli jednym z kierunków Waszych wakacyjnych podróży jest Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Są one teraz najtańsze od lat, przekonują eksperci. Z czego to wynika?
18: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
17: Wyjaśniał Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free.
15: To jest RMF Max.
17: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali z chemikaliami, do którego dziś doszło przy ulicy Barskiej we Włocławku. W akcji, jak już wiecie z naszych fleszy, uczestniczyło około 30 zastępów straży. Nikomu nic się nie stało. W powietrzu nie stwierdzono szkodliwych substancji. We fleszu o 17 odwiedzamy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Szpital przygotowuje się do rozbudowy i modernizacji. To inwestycja za ponad 500 000 zł. Już wiadomo, że pojawią się duże utrudnienia. W niektórych przypadkach konieczna będzie czasowa przeprowadzka.
16: No oczywiście jesteśmy przygotowani na inną lokalizację sal operacyjnych, na inną lokalizację ujomu, na to, że już w tej chwili pewnego biura administracja jest przenoszona do przygotowanych budynków. Musimy zakończyć budowę dużego magazynu, który będzie również pewnego rodzaju buforem na różne elementy przenoszone z budynku głównego w czasie remontu. Także my się do tego przygotowujemy, ale oczywiście będzie to trudne.
17: Przyznaje profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii. Duży staw w parku salonkowym przeszedł gruntowne, ekologiczne odświeżenie. Na zlecenie miasta inowrocławskie wodociągi przy użyciu specjalistycznego sprzętu usunęły ze zbiornika nadmiar uciążliwych glonów. O szczegółach tej operacji Karolina Stramowska.
19: Prace miały na celu nie tylko poprawę estetyki jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w uzdrowisku, ale przede wszystkim ratowanie lokalnego ekosystemu. Do mechanicznego oczyszczania tafli wody PWiK wykorzystał nowoczesny kombajn wodny. Urządzenie sprawnie usunęło kożuchy glonów, co pozwoli zbiornikowi odzyskać naturalną równowagę biologiczną i chemiczną.
17: Informowała nasza reporterka. 5 filmowych seansów przewidziano w ramach cyklu Kulturalnie pod chmurką, na który zaprasza Teatr Impresaryjny we Włocławku. Na naszej antenie przedstawiliśmy Wam już lipcowe propozycje. Teraz krótko o sierpniowym repertuarze.
20: Zapraszamy 14 sierpnia na film Tajny agent. Jest to dramat zrealizowany w koprodukcji niemiecko-francusko-holendersko-brazylijskiej. I tutaj zapraszamy już nieco wcześniej o 21.30. I ostatnia nasza propozycja, niebywały film oscarowy Wartość sentymentalna 28 sierpnia o godzinie 21.00.
17: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka teatru. Pierwszy seans w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy Brzeskiej 10 lipca.
15: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
17: 10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą, zaznaczają lokalni synoptycy. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. Na termometrach nieco skromniejsze wartości, ale i tak bardzo ciepło, 25 stopni, poza tym słonecznie, pogodnie, bez opadów deszczu.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
21: Dzień dobry, jest poniedziałek, a jak wiadomo, najgorsze są te poniedziałki, które są bezpośrednio po weekendzie.
22: Oj, one to tak biorą człowieka z zaskoczenia.
21: Straszne to jest.
22: To się najgorzej, jak tak się w kalendarzu wylosuje. To dlatego, jest niesamowite, no.
21: Dlatego jest RMF Max, są pozytywne rzeczy. Mhm.
22: Max. Pozytywnych rzeczy jesteśmy na przykład my, Natalia Kawałek.
21: Pozytywna rzecz numer 1 i Michał Siwek. Pozytywna rzecz numer 2 i pozytywna rzecz numer 3. Teddy Swims, Mr. Know It All.
22: Właśnie już miałam mówić, że jeszcze jest trzecia pozytywna rzecz, ale ty to też wszystko wiesz, tak jak on wie wszystko.

0: Nie wiemy, gdzie wy jesteście, ale możecie zawsze dać nam znać. Where are you now, Lost Frequencies i Callum Scott to za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy i w sumie tak zapytałam o to, gdzie jesteście, ale na dzisiaj pytanie mamy trochę inne, tak na dobrą sprawę.
1: Czyli to, gdzie jesteście, jednak nas nie interesuje.
0: Czy możecie dać znać, to my się nie obrazimy o to, absolutnie, ale jakbyście dali znać na przykład, jakiego SMS-a ostatnio dostaliście od kogoś, tylko nie chodzi o spamy, wiecie.
1: Albo wysłaliście.
0: Albo wysłaliście.
1: Rozszerzmy to.
0: Dobra.
1: Dostany lub wysłany ostatnio SMS do osoby fizycznej.
0: Osoby fizycznej, którą znacie. No.
1: Dobrze to doprecyzowaliśmy, moim zdaniem. I z tych wszystkich odpowiedzi, które przyjdą na Messenger RMF Max, my zrobimy piosenkę. Ta piosenka poleci w RMF Max.
0: Tak.
1: Poleci też do was na priv na Messengerze.
0: Tak.
1: Właśnie tym kanałem, którym do nas się zgłosicie. Więc warto się pobawić razem z nami, bo potem o was będzie piosenka w radiu. Tymczasem Mikolas i Trips, Hard to be Humble, to taki numer mundialowy od nich.
0: I od razu słychać, że to się na stadionach dobrze rozgrywa, ale w RMF ma

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.

0: Sezon Dawida Podsiadło w RMF Max. To jest sezon, drodzy państwo, na wakacje. To jest sezon na uśmiech, to jest sezon na dobrą pogodę. Tylko o dobrej pogodzie nikt nie powiedział o tym.
1: Wiesz, to są takie miejsca w Polsce, gdzie dzisiaj pogoda jest nawet dobra.
2: Naprawdę?
1: To my mieliśmy pecha. Ja dzisiaj zdążyłam zmoknąć dwukrotnie i moje białe tenisówki noszą, zostały określone vintage dzisiaj, bo mają takie już zacieki jakieś dziwne, deszczowe. No.

0: pociuszków, drodzy państwo. Mhm. Ciekawa statystyka. Od 20 do 33% ciuchów w naszych szafach nie zostało założonych przez ostatni rok.
1: Ja nie wiem, czemu ktokolwiek się temu dziwi. Widziałeś, co dzieje z tą pogodą właśnie?
0: Właśnie. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości hit The Wall.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
11: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale się ekipa zebrała. David Guetta, Alok, Run, Run, River. To jest numer, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale pozwoliłam sobie to zrobić mimo wszystko.
1: A tymczasem Mundial. Mundial to piękne historie małych drużyn, które zdobywają wielkie punkty, robią duże rzeczy, ale też... Ale też ludzkie dramaty. O tym wszystkim w Mistrzowskim Fleszu Sportowym zapraszamy.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu Mistrzowski Flesz RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Niemiecki środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca Mistrzostw Świata. Piłkarz będzie pauzował przez kilka miesięcy po kontuzji więzadła stawu skokowego, której doznał w sobotnim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. A mundialowy kopciuszek Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W Miami wywalczyli remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
4: Thank you, Kajwari! Pozdrawiam! Love you guys, man! Thank you, Sevi! Ja powrę kawiernie do odnobzoda. I love you guys!
3: No ale niespodzianek na tym mundialu nie brakuje. A dziś wieczorem przypominamy Argentyna-Austria. To już o 19:00, z kolei o 23:00 zaplanowano starcie Francji z Iranem. Później jeszcze Norwegia-Senegal o 2:00 w nocy czasu polskiego. No i dla rannych ptaszków i miłośników lekkiej piłkarskiej egzotyki Jordania-Algieria. To jutro o 5:00 nad ranem.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: efekcie gwałtownych ruchów. Bo Natalia mówi, że kichnie.
1: Tak mi się zbiera na kichnięcie. Ale na całe szczęście chyba przeszło bokiem. Czyli... Tak jak z burzami czasem bywa,
2: no
1: nie?
2: Właśnie, no i jak u was gdzieś tam walnie w oddali, to niekoniecznie grzmot, to może Natalia jednak kichnęła.
1: Może
2: nigdy nie
1: tak
2: wiecie.
1: Może tak być, ja kicham głośno dosyć. No.
2: Prognoza pogody, już za moment z niej się dowiecie, gdzie ludzie będą kichać i gdzie będzie grzmiało. Bądźcie z nami.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Lepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Wrocławku i w Inowrocławiu. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą, zaznaczają lokalni synoptycy. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. Na termometrach nieco skromniejsze wartości, ale i tak bardzo ciepło, 25 stopni, poza tym słonecznie, pogodnie, bez opadów deszczu.

0: Somber, który się ocenia 12 na 12, więc całkiem wysoko.
1: Dość wysoko moim zdaniem, ale ja się absolutnie zgadzam. Somber za nami, przed nami piosenka o tych SMS-ach ostatnich, które napisaliście.
0: Albo dostaliście, bo trochę tego przyszło.
1: O tym, że nie, bo ja się myję, chciałbym poznać kontekst, ale też ktoś jedzie do Warszawy, nie do żarów. A, no i ktoś jutro przyjedzie. Też posłuchajcie tej piosenki, bo to taka piosenka o słuchaczach RMF Max.
0: O, ładna taka.
1: Nie wiem, czy wam inne radio zrobi piosenkę o was.
0: Nie.
1: Yeah.

0: To Sobel, Francis Deans i numer Kochasz w RMF Max. Już za 5 minut będzie 18, będzie flash, będzie prognoza pogody, a po 18 festiwal zabawy w RMF Max.
1: Oj tak, bo mamy bilety na bardzo fajne wydarzenie. To jest, słuchajcie, Oshi All Star Festival i tam Sobel też będzie, moi drodzy. Także jeżeli chcielibyście się wybrać, a karnety wyprzedane, no to zostańcie z nami. RMF
2: Max. Reklama. MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
8: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
9: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
10: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
11: BYD. Build your dreams.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Na antenie RMF Max czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Centrum Onkologii szykuje ogromną inwestycję. Chodzi o budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem Onkologii Klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Na jakim etapie są przygotowania do ogłoszenia przetargu? Pytamy o to profesora Janusza Kowalewskiego, dyrektora Centrum Onkologii.
2: W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań i sprawdzania całego projektu, żeby można było ogłosić przetarg na zasadzie, która firma podejmie się realizacji tej inwestycji i za jaki będzie tego koszt.
1: Ile ta inwestycja może kosztować? Kilka lat temu mówiło się o 400 milionach, teraz jednak ta kwota jest znacznie wyższa.
2: Ze względu na różne opóźnienia, ze względu na odwołanie pierwotnego konkursu, ze względu na to, że postępuje wzrost cen, myślę, że to powinno się zamknąć w granicach około 600 milionów. Pozostaje kwestia, jak to będzie, nikt tego dokładnie w tej chwili nie potrafi oszacować. Właściwy koszt rynku będzie wówczas, gdy spłyną do nas propozycje przetargowe.
1: Ważną częścią inwestycji jest też budowa wielopoziomowego parkingu i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku i potrwają do czerwca 2029.
0: To jest RMF Max.
1: Blisko 7 milionów złotych to wartość sprzętu, jaki trafił do ratowników wodnych z naszego województwa. Na co konkretnie poszła ta kasa? O tym Monika Jędrzejewska.
3: To głównie zakup samochodów, kładów, kajaków, defibrylatorów i łodzi dla ratowników wodnych z naszego województwa. WOPR-owcy z Bydgoszczy otrzymali m.in. samochód terenowy, łódź motorową, drona z kamerą termowizyjną, agregat prądotwórczy oraz mniejszy sprzęt ratunkowy i do pracy w wodzie. Łączna wartość zakupów to 500 000 zł. Dodam, że w tym roku zespoły ratownicze zrzeszone w strukturach WOPR-u będą dbać o bezpieczeństwo na kąpieliskach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, nad Zalewem Koronowskim, a także w Żninie, Brodnicy, Tucholi, Solcu Kujawskim i w Ciechocinku.
1: Wymienia nasza reporterka. Trwa gorący tydzień, w taką pogodę szukamy orzeźwienia. Bez problemu mogą go znaleźć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście stanęły kurtyny wodne. Gdzie one się pojawiły? Lokalizację podaje Karolina Stramowska.
4: Pracownicy PWiK zamontowali kurtyny wodne w dwóch kluczowych lokalizacjach. W samym sercu Inowrocławia, czyli na rynku oraz na terenie parku solankowego tuż obok tężni. Rozpylana przez nieprzyjemna, chłodna mgiełka pozwala obniżyć temperaturę otoczenia i bezpiecznie przetrwać popołudniowy szczyt temperatur. Ratownicy medyczni przypominają, że oprócz korzystania z kurtyn, podczas takich upałów kluczowe jest regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz unikanie pełnego słońca w godzinach popołudniowych.
1: Tyle nasza reporterka. Na moment zaglądamy do Kruszwicy. Przy Mysiej Wieży odsłonięto kolejną figurkę, która wzbogaciła miejski szlak myszek. Tym razem to mysz rycerz.

0: na antenie RMF Max. Sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami spodziewajcie się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie, cały czas bez opadów deszczu, a na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. W kolejnych dniach gorąco, a w środę 27 stopni, w czwartek 29, no a w weekend powrócą solidne upały. 30 stopni więcej, dodają eksperci od spraw meteo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Myślimy o nowych rubrykach u nas w radiu. Ulewa na maksa.
3: Kicha na maksa.
2: Kicha
3: na...
2: Ale już chodzi o to, że ty kichasz i to będzie wtedy Natalia kicha na maksa?
3: Nie.
2: Czy konkurencja kicha na maksa?
3: Raczej taka konkurencja, że coś nas rozczarowało na maksa.
2: A, to też byłoby fajne. No? Jak macie coś takiego, podeślijcie. Messenger RMF Max, zawsze jesteśmy tam w kontakcie. Tymczasem dla was Dubdogs i How Does It Feel w RMF Max.
3: Na pewno nie jak kicha na maksa. To jest super na maksa.

0: Pitbulla najbardziej kocham za teksty.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Już myślałam, że powiesz, że za to, że codziennie nosi czepek, bo to jest co szanować.
0: Tak, ostatnio zobaczyłem ciekawostkę, że to Pitbull zainspirował Johna Travolta do tego, żeby zostać łysym człowiekiem.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo inspirujący człowiek, niesamowity, ale mamy nadzieję, że my was też trochę teraz zainspirujemy, bo pragnę przypomnieć, że mamy bilety na Oshi All Star Festival. To się będzie działo na stadionie Legii 27 i 28 czerwca, moi drodzy. Kogo tam nie będzie? Wielu osób, ale będą też różne fajne osoby. Na przykład będzie BDS, będzie Sobel, Żabson, Bambi, będzie Łajcior, będzie Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę będzie i jeszcze kilka innych gwiazd się dorzuci.
0: A my was zapraszamy do zabawy w Państwa Miasta, żeby sobie wygrać wejściówkę na ten wspaniały event.
2: Tylko to są Państwa Miasta, Rym do Państwa, Rym do Miasta.
0: Tak, dokładnie. Także... takie jest zadanie. Tak. Cztery rzeczy musicie podać na podaną literkę, którą zaraz wylosujemy. To będzie Państwo, Miasto, Rym do Państwa, które podaliście i Rym do Miasta, które podaliście.
2: Dokładnie tak.
0: Jako, że tam są sami raperzy, wspaniały raperski line-up, to wy też musicie trochę porapować.
2: Jan Rapowanie na przykład.
0: Także
2: tak. To co?
0: Kto odlicza? Ty odliczasz. Dawaj. Ja mówię stop.
2: X, Y, Z.
0: Jeszcze. Czekaj. Stop.
2: W.
0: W. Dajecie na W. Państwo, Miasto, Rym do Państwa, Rym do Miasta. Czekamy. Messenger RMF Max.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: I to się nazywa dobre cardio. Moi drodzy, Moving to the Sun za nami w kanale nadawczym, a przed nami cały czas opcja na to, w zasadzie przed wami, żeby zdobyć bilety na przefantastyczne wydarzenie OSI All Star Festival Warszawa 27-28 czerwca. No i moi drodzy, BDS, Sobel, Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę 2115, Żabson, Bambi i wielu innych.
1: Potężny raperski line-up, więc uderzyliśmy w rymy, jeśli chodzi o sposób zawalczenia o te wejściówki. Dziś gramy w Państwa Miasta z twistem. Państwo Miasto, rym do państwa, rym do miasta, wylosowała się literka W, cały czas spływają wasze odpowiedzi, my zrobiliśmy rundę po redakcji zapytać, co ludzie by wymyślili.
0: I na przykład jest Wieliczka, Perliczka, Włochy, Paprochy.
1: O, ale fajne! Mhm.
0: Takie zasłyszałam. A ty co złapałeś?
1: Dobrze, że ta osoba, niech pozostanie bezimienną, nie może wziąć udziału w konkursie, bo chyba bym dał za to bilety, bo to
0: Powiem
1: było fajne.
0: Powiem ci, że ja się złamałam prawie.
1: Nie można.
0: Ale nie można.
1: Twardą bądź.
0: Mamy dla was te bilety.
1: Wybrzeże Kości Słoniowej, życzę nocki kolorowej. Warszawa, Baklawa, też od naszego producenta. Dziękujemy pięknie, czekamy na wasze wiadomości. Zawalczcie o te wejściówki, bo jest o co. RMF Max. Messenger RMF Max. Tam piszcie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości Hit The Wall.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Odpaliliśmy

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Just keep watching.

0: Co mamy robić, jak Polski nie ma na mundialu? To sobie wybieramy innych, którym kibicujemy. Niektórzy sobie wybrali Messiego, o nim dwa słowa za chwilę w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: To jest taki flesz, co uczy i trochę bawi też jednocześnie, także zostańcie.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Pojutrze ma urodziny, dziś może sobie sprawić miły prezent. Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Jego magiczny hat-trick z ostatniego spotkania zrównał go w rankingu najlepszych strzelców z liderem Miroslawem Kloze. Obaj na koncie mają po 16 goli. Na trzeciej pozycji plasuje się Kylian Mbappé, który także gra dziś swój mecz. No ale jak mówią zgodnie eksperci, w przypadku tych największych nazwisk, to czekamy jednak na mecze o wyższą stawkę.
3: Tam będę chciał zobaczyć te wielkie postacie, które w takich meczach o już najwyższą stawkę, gdzie będzie decydowało się być albo nie być w turnieju, wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
2: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. Argentyna zaczyna spotkanie z Austrią za pół godziny. Francja z Irakiem gra w nocy o 23:00.

0: Michał Siwek, czy ty już umiesz tańczyć do tej piosenki?
1: Nie umiałem, nigdy nie umiem teraz i prawdopodobnie nigdy nie będę umiał. Dlaczego pytasz?
0: Bo ja cię widzę, jak tak wywijasz rączkami do tego, wiesz, że tam pokazujesz sky and sea, coś.
1: Całe szczęście, że ty mnie widzisz, bo ja już wtedy nie muszę tego robić. Ach, co za ulga, że jesteśmy tylko w radiu. Za 20 minut będzie 19, a w międzyczasie jeszcze musimy rozdać wejściówki na Oshi All Star.
0: To wszystko będzie działo się za chwilę, a wcześniej prognoza pogody, zostańcie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780 175 870.
17: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Na antenie RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami spodziewajcie się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie, cały czas bez opadów deszczu. A na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. W kolejnych dniach gorąco, a w środę 27 stopni, w czwartek 29, no a w weekend powrócą solidne upały. 30 stopni więcej, dodają eksperci od spraw meteo.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę dobra, nieważne.

0: To jest nowość od Ariany Grande. Hate That I Met You, Love Me. Bardzo ładny to jest numer. Prosto z Ameryki. A teraz się przeniesiemy bardziej w polskie klimaty. Prawda, Michale?
1: Warszawa. Tam yes. Osi All Star Festival. Wspaniały line-up raperski.
0: Więc... BDOS, Sobel, Łajcior, Żabson, Bambi, Jan Rapowanie, Młody West, Young Iggy, Kukę i jeszcze wielu innych.
1: I na tym festiwalu może się znaleźć Marcin. Siemano, Marcin.
2: No cześć, cześć,
1: gdzie cię złapaliśmy, gdzie jesteś, co robisz?
2: Ja jestem akurat na zakupach z córą w Rumi, ale ogólnie z Gdyni pochodzę.
1: Rozumiem, okej, nie spodziewałeś się, że z zakupów wrócisz poza tym, że no. będzie tam buraczek, jakiś pomidorek w siatce, to jeszcze będą wejściowe na porządny festiwal, co?
2: No nie spodziewałem się, akurat jesteśmy w kwestii roweru, ale nawet na wejściówki nie spodziewaliśmy się, ale słuchaliśmy.
1: Proszę, ja poszedł po burak i wrócił z rowerem i festiwalem. Wspaniałe rzeczy, Marcin, tylko no właśnie te wejściówki jeszcze nie są twoje, trzeba będzie o nie zawalczyć, jesteś na to gotowy?
2: No myślę, że tak, spróbujemy.
0: To słuchaj, skoro to jest taki festiwal raperski, to mamy propozycję, że podrzucimy ci różne wersy, a ty będziesz musiał coś dorapować. To nie musi być mądre, to nie musi być długie, to po prostu musi być dorapowane.
1: Ten festiwal rapowania, zacznijmy od przypomnienia, będę jakie państwo, starał. Miasto, rym do państwa, rym do miasta nam podałeś.
2: No tutaj była taka informacja, Wawrzyniec tu będzie niezły Rymiec, Wietnam weź usiądź i przestań.
1: Porządnie.
0: I my dajemy okejkę, klasa. Solidną okejkę.
2: Dzięki.
1: 30 sekund, Marcin, będziesz miał i będziesz musiał na co najmniej 3 podane przez nas słowa, zdania podać odpowiednie rymy. Jeżeli będzie ci absolutnie brakowało inwencji, możesz powiedzieć pas, dalej podamy kolejny rym.
2: Dobra, będę się starał.
0: Dobra, to ja zacznę czytać, czas odpalimy, jak skończę rzucać pierwszą propozycją. Jesteś gotów?
2: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Siedzę w Raszynie. Coś do Raszyna.
2: Jak pociąg na szynie.
0: Super. Cześć, jak się masz?
2: Nexman.
0: Słodka jak truskawki latem?
2: Będzie przelotem.
0: I weź tę pracę odstaw.
2: I to wszystko już zostaw.
1: Ja bym to zaliczył. Uważam, że gdybyś wyszedł tam na scenę Osi All Star, to słuchaj, może byś aplauzu nie dostał.
0: Ale dostajesz od nas bilety na Osi All Star Festival i to się liczy, to się liczy. Reszta nie ma znaczenia.
2: Panie, dziękuję bardzo, dzięki. Będzie na pewno fajna impreza.
1: Max. A jaka inna miałaby być? Za 4 minuty 19.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It i za chwilę 19, zaraz Flash, zaraz prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Kryminalna sprawa. Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków. Zatrzymano łącznie 4 osoby. O szczegółach Piotr Bułakowski.
2: We wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
0: To jest RMF Max.
1: Burmistrz Janikowa z absolutorium za ubiegły rok. Jest to jedno z najważniejszych corocznych rozstrzygnięć Rady Gminy. Oznacza potwierdzenie, że budżet został wykonany prawidłowo.
3: Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować.
1: Aktualnie w Janikowie powstaje m.in. żłobek.
3: Do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek Pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać.
1: Zapowiada burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Przenosimy się do Włocławka. Przed nami wakacyjne cykle kulturalnie pod chmurką. Teatr Impresaryjny przygotował 5 filmowych seansów. Kiedy pierwszy z nich?
4: Widzimy się po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 22 w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Zapraszamy Państwa na film angielski Ścieżki Życia. Wszystkie filmy, które w tym roku proponujemy, oczywiście te propozycje przygotowywała Iza Trojanowska z dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka. Wszystkie te propozycje są to filmy nowe. Filmy z 2024 i 2025 roku.
1: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Uwaga! Ze względu na przebudowę skweru przed teatrem, tegoroczna odsłona cyklu odbędzie się w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. A teraz sport. Anwil Włocławek rozpoczął budowę składu na nowy sezon. Ze szczegółami zapozna Was Bartek Sekleck.
5: Pierwszym zawodnikiem zaakceptowanym przez trenera Vedrana Bosnicia jest Szymon Wójcik. 26-letni podkoszowy ma za sobą występy w Kingu Szczecin, Czarnych Słupsk czy Zastalu Zielona Góra. W ostatnim sezonie Wójcik reprezentował barwy 2 klubów węgierskich. Dla Szolnoki rozegrał 21 meczów, notując średnio 8 punktów oraz 4 zbiórki.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Na naszej antenie mamy dla Was najnowsze doniesienie od synoptyków CMGW. Jutro za oknami cały czas ma być słonecznie i bardzo ciepło na termometrach. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W środę 27 stopni, w czwartek 29, a w kolejnych dniach nawet upalnie, czyli 30 stopni więcej. Poza tym bez opadów deszczu parasole na razie nam się nie przydadzą.
6: Minut po godzinie 19, do kolejnego świtu jeszcze trochę czasu zostało. No i z nami też tego czasu trochę Wam zostało.
7: To poświtujemy sobie troszeczkę.
6: Aha.
7: Wjeżdżają dobre bity i wjeżdżają dobre bęgery i wjeżdża dobra zabawa po 19, więc zostańcie z nami, bo przygotowaliśmy coś specjalnego z Natalią dla Was.
6: Wszystko się zgadza. Zaraz, mam nadzieję, chociaż trochę Was zaskoczymy, ale to się okaże, spokojnie. Na razie Another 54 Ultra. Zostawiamy Was z dobrym brzmieniem.
7: Michał Sibek.
6: Natalia Kawałek.
7: Siemaneczko.

0: zerwali góra. No ładne to było. Cztery pory roku i faktycznie jak się spojrzy na Polskę, to takie cztery pory roku w jednym momencie się dzieją. Są miejsca, gdzie dzisiaj pada, gdzie grzmiało. U innych jest lampa jak sami wiecie co. Także rozkłada się to tam ciekawie w naszym kraju, nie?
1: I teraz tak, czasami pytamy na przykład, jak jest u was, jeśli chodzi o pogodę i tak. Ludzie piszą, ale są też tacy ludzie, co słyszą, a nie piszą.
0: Nie reagują na wezwania.
1: Ale my wiemy, że tam jesteście, ludzie, którzy słuchacie radia, no, może nawet lubicie radio, ale nigdy się do niego nie odezwaliście i teraz jest do was adresowany apel z naszej strony, odezwa tak zwana.
0: Żebyście się nie krępowali.
1: Jeżeli nikt

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: szybkie samochody i super gwiazdy, czyli dokładny, precyzyjny opis tego, co się dzieje w studiu RMF Max, poza tym, że nie ma szybkich samochodów ani super gwiazd. Poza tym wszystko się zgadza.
1: Mniej więcej, ale dzieją się też piękne rzeczy w naszym kraju. Mamy super ryby, jak się okazuje. Nikt o tym piosenki jeszcze nie nagrał, a może powinien, bo okazuje się, że polscy wędkarze pobili światowy rekord i złowili największego suma na świecie. Zalew Rybnicki, sum gigant, prawie 3 metry, a konkretnie 2 metry 92 centymetry.
0: Czyli...
1: rekord świata.
0: W sumie jesteśmy najlepsi.
1: Aha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nauka i Liwka w projekcie Enklawa chcą więcej. Jeżeli wy chcecie więcej newsów sportowych, no to moi drodzy, dobrze się składa mistrzowski flash sportowy już za moment.
1: Mundialowe emocje cały czas trwają, warto być na bieżąco i wy za chwilę będziecie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski. Zapraszam. Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na mundialu grają właśnie Argentyńczycy. Mistrzowie świata grają z Austrią, no i w tym meczu Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Była już ku temu świetna okazja, ale Argentyńczyk pokazał światu, że jest tylko człowiekiem i nawet on czasem potrafi zepsuć rzut karny. Nie trafił. Tu piłka cały czas w grze, a mundialowe emocje dziś trwać będą przez całą noc aż do rana. Także proszę nie spać, przed nami jeszcze Francja, Irak o 23:00, arcyciekawe spotkanie Norwegii z Senegalem o 2:00 w nocy czasu polskiego oraz Jordania, Algieria o świcie o 5:00 rano.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Rihanna i SNM w RMF Max, a my obiecaliśmy, że wydarzą się dobre rzeczy dla tych, którzy nigdy wcześniej do radia się nie odezwali, a dziś się przełamią i się odezwą. Paulina z nami, siema Paulina.
1: Cześć, cześć, witam was.
2: Jak tam energia, jak wieczorek, jak humorek?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Wycieczka, że tak powiem, w sprawach półsłużbowych za miasto i trzeba było wrócić. Tak wracaliśmy ze starym, posłuchaliśmy sobie radia i stwierdziłam, a to mi.
0: Elegancko.
2: To mamy dla ciebie jeszcze jedną wycieczkę na Fire Festival pod koniec sierpnia. Co ty na to?
1: Super.
2: No to idealnie. Kochana, bilety lecą do ciebie.
0: Dobre rzeczy dzieją się, jak odzywasz się do radia, Paulina.
1: Tak jest, polecam serdecznie.
0: Ale fajnie.

0: To Ale Farben, Body Talk w RMF Max, a my się odzywamy do tych słuchaczy, co się nigdy nie odzywali do radia i jest z nami Marta. Cześć Marta.
1: Cześć.
2: Marta, czemu żeś nigdy się nie odezwała do nas?
1: Nie wiem, nie sądziłam, że wy się odezwiecie.
0: A widzisz, to się czasem opłaca odezwać do nas, my się odzywamy i rozdajemy bilety na Fire Festival, na który chyba chciałabyś się wybrać, co?
1: Bardzo bym chciała.
0: No to proszę bardzo.
2: Alan Walker, Zalia, dużo gwiazd.
0: Cheese, Problem, DJ Snake.
2: I Marta.
0: Fajny skład.
1: Dokładnie.
2: Alan Walker pytał Marta, czy będziesz. Ja nie wiedziałam, bo się nie odzywasz w ogóle.
1: Nie, będę. Proszę powiedzieć, że będę. No,
2: dobra, to ja mu przekażę mu. Dobra, dzięki Marta.
1: Jasne, dzięki. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach.

0: i RMF Max.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: I po reklamie.

końca. Na naszej antenie mamy dla Was najnowsze doniesienie od synoptyków CMGW. Jutro za oknami cały czas ma być słonecznie i bardzo ciepło na termometrach. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W środę 27 stopni, w czwartek 29, a w kolejnych dniach nawet upalnie, czyli 30 stopni więcej. Poza tym bez opadów deszczu parasole na razie nam się nie przydadzą.

0: Shakira też się nigdy do nas nie odezwała. Jest szansa, że nigdy się nie odezwie, ale za to z Alicją się wreszcie słyszymy. Dzień dobry, Alicja.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale miło cię słyszeć. Alicja, czemu nigdy się wcześniej nie odezwałaś do RMF Max?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo chyba nigdy nie pytaliście i nie szukaliście takich osób.
2: Słuchaj, jest możliwe.
0: Ale my dużo różnych pytań zadajemy. My czasem pytamy po prostu, co u was i też nigdy nie odpowiedziałaś.
1: No dobra, macie mnie. To jutro odpiszę.
0: Alicja, ale mamy dobre rzeczy dla tych, którzy postanowili się jednak pierwszy raz odezwać, przełamać te lody. Fire Festival już niedługo, Park Śląski, Alan Walker, Problem, Miu, Zalia, dużo gwiazd. Jesteś za?
1: No jak najbardziej.
2: To ja mam do ciebie jeszcze pytanie, bo żeby do ciebie zadzwonić, to nam napisałaś, że musisz syna wcisnąć mężowi. Czy w takim razie będziesz miała komu wcisnąć syna, jak będzie Fire Festival?
1: A kto powiedział, że ja wezmę męża na ten festiwal?
2: Sprytnie, Alicja, to mi się podoba. Musimy częściej gadać.
0: To słuchajcie, to zrobimy tak. Ja puszczę Lanbery, a my sobie jeszcze chwilę pogadamy.
1: Dobra.
0: Dzięki, że jesteś.
1: Dzięki.

0: Czasem nie trzeba więcej, żeby był wielki hit. Wystarczy zrobić porządne la la la la la. Naughty Boy, Sam Smith, numer la la la właśnie za nami w RMF Max.
1: Ale to też trzeba umieć. I my umiemy różne rzeczy. Dobrego la la la jeszcze nie, ale spokojnie, może się kiedyś jeszcze nauczymy. No.
0: Gra baza to umie, nie umie liczyć do 10, on umie tylko wstecz, bo on odlicza od 10 do 1. To jest Hobbens Extra już za moment od 20, a my się żegnamy. Michał Siwek?
1: Natalia Kawałek, do usłyszenia, cześć.
0: Pa.
2: No dobry wieczór, lato mamy już oficjalnie rozpoczęte, czas tak samo zakończyć ostatni poniedziałek przed wakacjami i my jesteśmy w RMF Max, bo Sławek od tego, żeby podać wam, co w najbliższym czasie, nie tylko na rozpoczęcie wakacji, będzie można robić na mieście, a będzie można wybrać się do klubu Żar na oficjalne rozpoczęcie właśnie tych wakacji już w najbliższy piątek, czyli 26 czerwca zagra DJ Hojnas, zagra m.in. DJ Hojnas i to będzie impreza, która się będzie nazywać Żarliwi, zakończenie roku, start od godziny 21. Dla dzieci też impreza w klubie Żar, dyskoteka dla dzieci w najbliższą niedzielę, będzie piana party, będzie żywa maskotka, będą animacje, warto tak samo dodać się do wydarzenia, start tej dyskoteki od godziny 16. A dla tych, którzy czekają na występ Króla Latino gdzieś w okolicy, to klub Venus z Konecka zaprasza na oficjalne rozpoczęcie wakacji. Król Latino pojawi się w sobotę. Będzie się działo, będzie się działo.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
14: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: 89,2 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Po pierwszej połowie meczu Argentyna-Austria wynik 1-0. No i stało się to, na co czekał piłkarski świat. Po świetnym podaniu Facundo Mediny, Leo Messi dostawił nogę, no i stał się tym samym najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klose na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Przypomnijmy, Leo Messi zadebiutował w Mundialu w 2006 roku, a ten tegoroczny jest jego szóstym. Poza nim w 6 turniejach finałowych zagrał tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo. A tymczasem poza boiskiem argentyński trener reprezentacji Paragwaju Gustavo Alfaro skrytykował ekstremalną komercjalizację i złe nastawienie władz światowego futbolu do tej imprezy. Wskazał, że cierpią na tym kibice, gdyż z powodu rosnących kosztów podróży i wysokich cen biletów wielu z nich zostało w domach.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Fantastycznie, ostatni poniedziałek w szkole. No może ja już nie muszę chodzić, ale wy to się na pewno cieszycie. Ci, którzy jeszcze muszą pochodzić we wtorek i w środę i w czwartek. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a tutaj powrót do zestawienia tak akurat na lato na maksa. Modelki, lubię cię jak lato.

0: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Może będzie lepszy niż Topic. Ten numer robię głośniej, słucham z wielką przyjemnością. Dziękuję wam za głosy przez ostatnie dni. Topic i Becky G, kawałek pełen słońca. Poczujemy się jak na plaży, na 9. Sorry Papi.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Nine. Numer 9.

potańczyć, pokrzyczeć, pośpiewać. No na przykład jadą, świry jadą, lecimy, nie śpimy, albo tradycyjnie hej, ho, to Moonlight i Fordo, Alabama. Ten, no tego festiwalowego hej, ho, to trochę brakuje, ale spoko, spoko, lato dopiero się zaczyna, będzie można nadrobić te zaległości. Teraz sprawdzamy, czego słucha się w Kanadzie. No tego gościa się słucha w Kanadzie. Nasze odkrycie i import do Polski na listę Hot Bands to Cameron Whitcomb, tak pozytywnie, tak energetycznie w numerze Kingdom of Fear.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Na wykonanie tego numeru, na zaśpiewanie tej piosenki przez Roxy na żywo, to naprawdę trzeba mieć energię, tak więc ona ma formę. Roxy i White. Chciałam Ciebie więcej. Mega energetycznie na miejscu 7 dzisiaj przy poniedziałku na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Milki w nowej wersji Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Guetty. Jeśli chodzi o tego drugiego, no to przecież w poczekalni jest także David Guetta i Alok. No i teraz pytanie, kto będzie lepszy i kto będzie szybciej na miejscu pierwszym?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste.

0: Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
18: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
19: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
23: I po reklamie.

89 i 2 FM. Six. Numer 6. And he goes.

0: Robin Schulz udowodnił, że muzyka taneczna może być także taka rozmarzona, wręcz romantyczna. Dosłownie polecam wam jego sety, jego bity na zachody słońca, mistrz zachodów, wschodów i plażowych klimatów. Robin Schulz i jego nowość z Barbs, Better Times, czeka na wasze głosy. Myślę, że będziemy słuchać tego w trakcie wakacji. No jeszcze kilka dni i zaczynamy. A w wakacji oczywiście także męskie granie orkiestra. Zgodnie z tradycją, dzisiaj pierwsza piątka listy Hot Bands. Nareszcie.
1: Numer 5.

0: Fly High to the Sky. No samo się rymuje, samo wchodzi na język. Można było polatać. Tobi Romeo, jego nowy bit. Czeka na wasze głosy w poczekalni listy Hobbence. Wcześniej na miejscu czwartym Bob Sinclair i Kaiza. House'owy bit, do którego ja też tańczę. I can't wait. No i nie mogę się doczekać też, żeby przekazać wam informacje o nowej jedynce. Kto rządzi, dowiecie się dosłownie za kilka minut. Pierwszą trójkę otwiera nasz rekordzista, na razie najstarszy w zestawieniu. To Eben i jego Halo. Wciąż kręci.
1: Max. Numer 3.

już Love Tonight kiedyś na liście Hot Bands od projektu Shouse, ale to Love Tonight zrobił Bunt, czyli niemiecki producent. Roztańczony słoneczny kawałek, który polecam wam na te fajne dni. Ciepła pogoda szybko nas nie opuści. Bunt chyba szybko dostanie się do zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Eben i jego Hallow. Dwójka dla tej dwójki, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. A jedynka dla tej trójki. Najwięcej waszych głosów na hop mają ponownie Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. One. One. One. One. One.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan, brawo, wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No dobry wieczór, lato mamy już oficjalnie rozpoczęte, czas tak samo zakończyć ostatni poniedziałek przed wakacjami i my jesteśmy w RMF Max Włocławek od tego, żeby podać wam, co w najbliższym czasie, nie tylko na rozpoczęcie wakacji, będzie można robić na mieście, a będzie można wybrać się do klubu Żar na oficjalne rozpoczęcie właśnie tych wakacji już w najbliższy piątek, czyli 26 czerwca zagra DJ Hojnas, zagra m.in. DJ Hojnas i to będzie impreza, która się będzie nazywać Żarliwi, zakończenie roku, start od godziny 21. Dla dzieci też impreza w klubie Żar, dyskoteka dla dzieci w najbliższą niedzielę, będzie piana party, będzie żywa maskotka, będą animacje, warto tak samo dodać się do wydarzenia, start tej dyskoteki od godziny 16. A dla tych, którzy czekają na występ Króla Latino gdzieś w okolicy, to klub Venus z Konecka zaprasza na oficjalne rozpoczęcie wakacji. Król Latino pojawi się w sobotę. Będzie się działo.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 89,2 FM.
1: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borkulski, zapraszam. Lionel Messi został dziś samodzielnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, ale wcześniej w 9 minucie meczu z Austrią w Arlington nie wykorzystał rzutu karnego, a to oznacza, że argentyński piłkarz zmarnował 11 w trzecim z rzędu mundialu. Eksperci zauważają, że Messi podszedł do piłki niepewnie, kopnął obok lewego słupka, no i bramkarz w ogóle nie musiał interweniować. A za 2 godziny początek meczu Francja-Irak. Irakijczycy rozpoczęli udział w mundialu od porażki z Norwegią 1-4, no i przed nimi kolejny trudny egzamin, no bo Francja to właśnie same wielkie nazwiska w składzie.
2: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita.
1: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. No a dla najwytrwalszych kibiców jeszcze nocna propozycja meczowa Norwegia-Senegal, to o 2:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Sombr śpiewał o tym, że nie ma już powrotu, prawda, do bycia przyjaciółmi. Ja za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, zastanawiam się, czy to jest to w sumie taka pozytywna piosenka, że jednak będą razem, czy smutna, że nie mogą być przyjaciółmi. Ale będzie tylko wesoło, obiecuję. Przemek Grabowski, poniedziałkowo, no i Swedish House Mafia na starcie naszego wieczoru. Wait so long. Max.
1: Już za chwilę wracamy z hitem.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

I love it, dziewczyny z Icona Pop. A jakie one robią imprezy. Jeżeli będą gdzieś kiedyś blisko was, to warto wybrać się na ich występy. A ja wybieram się do miejsca, gdzie się czeka, czyli do poczekalni Listy Hop Benz. I tam sobie siedzi i czeka na wasze głosy tajemniczy producent Daydream Affiliate. O tej porze jego muzyka brzmi jeszcze lepiej. Zresztą teraz będzie można przeprowadzić eksperyment. Zróbcie głośniej, posłuchajcie. Ja polecam, robię głośniej. Daydream Affiliate, nasza nowość w RMF Max. Jego playback.

0: Jadą, może też z oranżadą jadą. Thomas Gray, nasza taneczna nowość. Rumors, właśnie, wiecie, że kiedyś to oranżadę można było wypić w sklepie na miejscu, naprawdę. Sklep to był także taki bar. Otwierało się, wypijało się i zostawiało butelkę się. Jak ktoś pamięta jeszcze te czasy, to teraz to już na pewno czas na kolonoskopię. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę świeże bity, będziemy tańczyć na pewno także w trakcie lata. Czeka Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Hej, zwrot mocny!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
14: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

0: O fajnych chłopakach był to Hitchior, Good Boys, Daya i Albi w RMF Max, a teraz będzie coś od fajnych dziewczyn dla fajnej dziewczyny. Kasia świętuje dzisiaj swoje 25. urodziny. Kasia, dziewczyny z salonu, już o tej porze dawno po pracy, życzą ci, żebyś miała dużo wolnego czasu, żeby ci klientki nie wpadały tak last minute, mówiąc, że to tylko końcówki i zajmie 5 minut. Baw się do rana, śmiej głośno. No i tańcz i nie licz kalorii. Najlepszego, Kasia! Wszystkie przyjaciółki pozdrawiają. No to dziewczyny, to akurat dla was i dla naszej jubilatki dzisiaj. A w ogóle to po ile u was tipsy w tym sezonie? Kasia, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. MJK i Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

Ale to buja, prawda? Brazylia, bracia w projekcie Dub Dogs w numerze How Does It Feel odświeżają stare sample. Teraz jeszcze jedna taneczna nowość, numer, do którego będziemy tańczyć na pewno w wakacje. David Guetta i Alok zrobili wspólnie Run, Run River. To taki numer, przy którym można się tak pobujać przy ognisku, na biwaku, nawet można pośpiewać, a nawet trzeba. Run, Run River. David Guetta i Alok trochę zaskakują. Posłuchajcie, jak to leci.

0: Wiktor Waligura, jego cztery pory roku. No w końcu wkroczyliśmy w lato, a w weekend wkraczamy w wakacje. Na pewno nie zabraknie hitów na maksa, gdziekolwiek będziecie. Za chwilę jeszcze przed szkołą, Teddy Swims. Nowość, która ostatnio pojawiła się wysoko na liście Hot Bands. Jaki on ma głos. Mr. Know It All już czeka. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
12: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
11: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I może warto powtórzyć im przynajmniej pierwszą trójkę listy Hop Bands. Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Zaskakujący duet. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Mamy dzisiaj jeszcze Dzień Kultury Fizycznej. No to może warto poświętować kulturę fizyczną. Warto się poruszać. Na przykład do takiego numeru warto potańczyć, warto się pokręcić. Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. Za chwilę nowość od Bledki.
1: Que lo que, estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
2: Move and Friends to James Hype, też to świętowanie tego dnia kultury fizycznej, w szczególności, że podobno 1/3 nas Polaków to w ogóle nie uprawia żadnych aktywności fizycznych, nawet spacerów, 1/3 to sporo, no to RMF Max zaprasza Was na późny wieczorny spacer, a jak nie dzisiaj wieczorem, no może jutro rano, albo po południu, albo może na siłownię, na bieganie, także ten kawałek, nasza klubowa nowość, Fisher Australia, śpiewa do niego Tones and I, Fava i trening od razu pójdzie lepiej, obiecuję.

Santo Heaven, numer którego też będziemy słuchać na pewno w trakcie wakacji. A kto musi wybrać, zmienić szkołę, wybrać przyszłość od września? Proszę się za bardzo nie stresować. Podam przykład. Robert Makłowicz jest samoukiem. Nie ma wykształcenia gastronomicznego, z wykształcenia jest historykiem. A i wszyscy podziwiamy, prawda, to, co kładzie na talerzu. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejna nowość, którą też polecam akurat na wakacje. Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

0: Kosmiczny kawałek, byliśmy w jego galaktyce, hałsowej galaktyce oczywiście, Galaxy to Kongs, a teraz nowość taka piłkarska, bo nasz DJ Trips też tak trochę pozazdrościł, pewnie też kocha piłkę nożną, ciekawe czy byłby lepszy w strzelaniu, czy może na bramce, i zrobił numer mundialowy, ale nie jest tutaj sam, on miksuje i miesza, a zaśpiewał Mikolas. I kiedy zrobicie głośniej Hard to be Humble, to też poczujecie się tak jak na stadionie, może w USA, w Meksyku, albo w Kanadzie. Mikolas i Trips teraz.
1: To jest nowość w RMF Max.

Do tego tańczy cały świat, także my. I być może wrócą na miejsce pierwsze listy Hot Bands a nowe w numerze Talk to You. Poczekamy, policzymy, zagłosujemy, zobaczymy. rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam, mamy nowe muzyczne quizy, także dla fanów Taylor Swift. Jak dobrze znasz Taylor Swift? Można się przekonać na rmfmax.pl. A jak dobrze znasz Olivię Rodrigo? Kto wiedział, że Olivia ma filipińskie korzenie po stronie taty i niemiecko-irlandzkie po stronie mamy i wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego wielokulturowego dziedzictwa, czyli Olivia Rodrigo jest tak trochę niemiecka. Olivia Rodrigo w RMF Max, jej Drop Dead.

Dobry beat, dobry flow, Gibbs, Kukon i Jonathan. No i dzisiaj jedynka na liście go Benz. Ty masz moc. Wybierasz, głosujesz, komentujesz. rmfmax.pl. A za chwilę mundialowy hicior Shakira i Burna Boy. Będzie też Tame Impala z Jenny. Dracula, wiem, że lubicie i wiem, że czekacie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra, no nareszcie. Ostatnia godzina ostatniego poniedziałku przed wakacjami. Czujecie to? A na starcie wakacji będziemy w Wodowicach na naszej imprezie Lato na Maxa. Kto na naszej scenie? Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Teraz Tame Impala, którego też będziemy słuchać w wakacje. W remiksie Jenny zdobył jedynkę listy Hot Bands i to nieraz. Dracula.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: fajnie to zremiksował Rehab dla Michaela Schulte. Waterfall. Teraz zaproszenie na start wakacji w Wadowicach. Nasza wakacyjna trasa trwa. Lato na maksa. W piątek tańczymy właśnie tam w Wadowice na naszej maksymalnej scenie. Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniasz, która zagra wam największe hiciory, do których bujacie się słuchając RMF Max. No i będzie także on, książę internetu Mortalcio Live i na żywo. Szczegóły pod rmfmax.pl, a u mnie wieczorowo kolejna nowość. Fuka i Rifka i Enklawa w numerze Chcę Więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jazzy, rzeczywiście jest taka very cool i very jazzy. Can't deny it, no to potańczone. Teraz taki challenge. Wyzwanie, słuchajcie, zanim pójdziecie spać. Wyzwanie w łazience. Przeczytałem dzisiaj, że jeżeli nic mi się nie chce, to mogę podobno umyć sobie zęby słabszą ręką. Jak ktoś jest praworęczny, to lewą i odwrotnie. Bo niby dezorientacja może pobudzić mózg do działania. Nie chce mi się wierzyć w takie cuda, ale może to zadziała. Okej, może dzisiaj raz umyjemy zęby drugą ręką. Może we wtorek rzeczywiście będzie nam się bardzo chciało.

Randki to Czermi wieczorowo w RMF Max. No i właśnie mamy podcast, mamy nowy odcinek Bratnich Dusz. Jest także o randkach. A gościnnie na naszej kanapie Marlena Sojka i Kuba Norek. O presji, o Tinderze, o randkowaniu też, generalnie o miłości, o zaręczynach, o uczuciach. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, trochę powzruszać, no to zapraszam. Nowy odcinek Bratnich Dusz już jest także na rmfmax.pl.

morze dalej zimne. To Psona i jego klimaty wieczorowo w RMF Max. Ja mogę potwierdzić, że morze nasze bałtyckie jest wciąż zimne, ale pewnie w wakacje no to będzie trochę lepiej, będzie trochę cieplej, ale morze śródziemne to nie będzie. I jeszcze jedna podpowiedź od prowadzącego. Podarujcie sobie rybę nad morzem za te hajsy. To nie wiem, to kucharza sobie zatrudnicie, naprawdę.

Tak, to fajnie buja, w szczególności kiedy kończy się dzień. Naiwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Jutro, ostatni wtorek przed wakacjami. Słyszymy się wieczorowo, wtorek 20. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery i propozycje już na Lator Maxa 2026. Głosujcie pod rmfmax.pl. Miłej nocy, udanego poranka. Wiadomo, smacznej kawusi, miłego dzionka i wszystkiego na maksa. Cześć!

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.